bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami godzina wypełniona tym, co w Szczecinie i województwie najciekawsze. Od sportowych legend, przez muzyczne uniesienia, aż po powrót do naszych ludowych korzeni. Sprawdzimy, co aktualnie gra w duszy naszego miasta i regionu, zaglądając m.in. do Filharmonii Szczecińskiej. Opowiemy też o niezwykłym projekcie. Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowy cykl warsztatów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który udowadnia, że folklor księstwa Łowickiego może być fascynującą przygodą dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też praktycznego przewodnika po nadchodzących dniach. Prześwietlimy kalendarz imprez, żebyście wiedzieli, na które wystawy, koncerty i spotkania w Szczecinie oraz regionie warto zarezerwować wolny czas. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale zanim przejdziemy do kultury, kierujemy naszą uwagę tam, gdzie liczy się wytrwałość, pasja i najwyższe podium. Zaczynamy od sportowego serca miasta. Przed halą przy ulicy Szafer otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. A o tym, jak hartował się sport w naszym województwie, jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o tych sukcesach, rozmawiam z człowiekiem, który o naszych olimpijczykach wie wszystko. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
0: Sportowe Pomorze Zachodnie.
1: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
2: To jest łącznie 230 olimpijczyków. Mamy 50 paralimpijczyków, ale pozostańmy przy olimpijczykach, jeżeli można. Słowo 50 czy 230 oczywiście rozumiem jako województwo zachodniopomorskie, czyli ten twór samorządowy, który powstał 1 stycznia 1999 roku. 230 to, proszę Panią i Szanowni Państwo, 75 kobiet, 37 olimpijczyków, którzy odeszli do panteonu gwiazd polskiego sportu, 24 dyscypliny sportowe. No, trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jesteśmy terenem zimowym, w związku z czym siłą rzeczy ilość olimpijczyków musi być mniejsza, bo udział w igrzyskach zimowych, olimpijskich, możemy sobie w części tylko zaliczyć z jednym saneczkarzem i teraz niedawno, chociaż ona jest zawodniczką generalnie nie MKL Szczecin, gdzie tam jest jako lekkoatletka, a jako bobsleistka floty Gdynia, to jest właściwie wszystko, więc nie możemy się równać z tymi województwami, które mają w swoich warunkach zarówno obiektowych, jak i zimowych, większą możliwość udziału w igrzyskach w ogóle. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków, no siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje, 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są, aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka, także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli, no ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowań.
1: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
2: To znaczy, wie pani, tu się musieliby wypowiedzieć specjaliści, trenerzy, co do kilku aspektów pojęcia potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów szczecińskich i zachodniopomorskich, bo pani wybaczy i szanowni państwo, że ja będę również troszkę dotykał i całego województwa, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. A więc ten argument jest też niezmiernie ważny. I wreszcie po trzecie, no mamy powody, dla których można powiedzieć, iż mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały igrzyska olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę takie zawodniczki i zawodników się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także

0: młodego sportowca w Zachodniopomorskiem, w klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
1: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie, od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony, ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
0: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, jest naszym gościem. Do rozmowy z nim wrócimy już za kilka minut. A teraz pora na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Na półmetku prac związanych z budową nowej siedziby koszalińskiej stacji pogotowia ratunkowego niedawno na dachu obiektu zawieszono wiechę. Prace prowadzone są terminowo. W zachodniopomorskim pogotowiu pracuje blisko 1300 osób. Tylko w koszalińskiej filii zatrudnionych jest 59 osób. W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu zrealizowanych zostało blisko 3000 wyjazdów. Karetki przejechały 300 tysięcy kilometrów. W całym województwie zachodniopomorskim było to odpowiednio 150 tysięcy wyjazdów i ponad 5 200 tysięcy przejechanych kilometrów. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Wracamy teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia do tej sprawy. Miejska spółka na początku maja ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówił naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty, Wojciech Jachim.
4: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
5: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
4: Ma być prościej, ładniej?
5: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
3: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. A konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Prace można składać do 10 czerwca. W Świnoujściu powstaną 2 nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody. Jeden na Karsiborze, drugi na Wolinie. Różnorodność lokalnej fauny i flory będzie można podziwiać przez lunety krajobrazowe o 25-krotnym powiększeniu. Lokalizacje nie są przypadkowe. To miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, szczególnie cenione przez miłośników obserwacji ptaków. Punkty obserwacyjne mają wzbogacić ofertę turystyczną Świnoujścia i pełnić funkcję edukacyjną. Mają powstać do września tego roku, o czym informował portal iświnoujście.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia wracamy do samorządowego szlaku wodnego. Umowa już jest podpisana. W tegorocznej edycji Świnoujście, Szczecin, samorząd województwa, gmina Police, gmina Nowe Warpno oraz powiat Policki przeznaczą na realizację projektu po 150 tysięcy złotych, natomiast gmina Stepnica i powiat goleniowski po 75 tysięcy. Pisał o tym szeroko portal Szczecińskiej Wyborczej. Tramwajem wodnym kończymy przegląd wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Ewie Pasierbiewicz i jej gościom.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Przed halą przy ulicy Szafera wyrosła Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Tablice, które są czymś więcej niż tylko elementem architektury. To 22 historie o nadludzkim wysiłku, przełamywaniu barier i chwilach, w których cała Polska wstrzymywała oddech przed telewizją.

0: telewizorami. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
1: Sportowe Pomorze Zachodnie.
0: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
2: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali. Wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze, no powiedzmy, powiatów może w mniejszym wymiarze, chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie: bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, 100 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców. Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołubkowali wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji. Także ja uważam, że w tej chwili cały spór, myślę, taki nieco emocjonalny, no właśnie, bardziej szczeciński, czy bardziej wojewódzki, czy bardziej polski, idzie o tor kolarski. Czy w Szczecinie budować od nowa, tak modernizować, aby spełniał on warunki, wszelkie warunki, ale są to wydatki no, zbliżone do kilkudziesięciu, a nawet blisko setki milionów złotych. No i to jest też z reguły trójkąt. Środki budżetu państwa mieszczące się w takim programie bazy sportowej strategicznej dla polskiego sportu. Sam tworzyłem taką ustawę, w której pieniądze przysłowiowe totolotkowe na takie obiekty w 95% można przeznaczać, czy też realizować to w formie 50-50, czy 70-30, bo takie są relacje w środkach budżetowych państwa w stosunku do środków samorządowych, jeśli chodzi o obiekty sportowe ważne dla polskiego sportu. Nie strategiczne, ale ważne dla polskiego sportu. I tutaj, które dyscypliny wybrać, to nie jest łatwa sprawa. Polecam ten temat wszystkim władzom w programach wieloletnich. Aczkolwiek przy dzisiejszej liczbie mnożących się różnych dyscyplin sportu, jak pani spojrzy, mamy dziesiątki mistrzostw Europy, mistrzostw świata, często w tak unikalnych dyscyplinach sportowych, że trudno je czasem nawet wymienić, a już tym bardziej bliżej poznać. A to wszystko środki rozdrabnia i automatycznie tą listę potencjalnych olimpijczyków, żeby to jakąś puentą skończyć, oczywiście ogranicza. W związku z tym życzymy sobie, aby w tej polityce sportowej z priorytetem olimpijskim było jak najwięcej, po pierwsze, zdrowego rozsądku, ale i przewidywalnych efektów, na które się przecież te obiekty buduje. Posłużę się przykładem pływaków. Zanim powstała floating arena, czyli basen olimpijski, mieliśmy wielu olimpijczyków w pływaniu. Jakoś po jej wybudowaniu, po jej uruchomieniu i po wielu latach, owszem, mamy znakomitych pływaków naszego MKP Szczecin, wiodącego klubu, jeśli chodzi o pływanie, z znakomitymi trenerami, ale tych olimpijczyków już później było coraz mniej, a ostatnie 2-3 igrzyska to już tak bardzo skromniutko.
0: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
2: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w igrzyskach olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować, choćby między innymi po to, aby nie było już różnego rodzaju afer sportowych na poziomie olimpijskim, co się czasami zdarzało, żeby nie było tam polityki, po to w końcu stworzono igrzyska, aby w tym czasie przerwać wszelkie wojny i spory między narodami i nie tylko. To będzie wymagało wielkiej pracy, trochę mniej naszego właśnie udziału, przybliżania tego wszystkiego, co niesie za sobą olimpizm i sport w wydaniu olimpijskim. Mam nadzieję, że jeszcze długo, oby jak najdłużej. Igrzyska olimpijskie co 4 lata były najważniejszym dla sportu wydarzeniem, które sobie każdy, który tam wystartuje, nie tylko cenił, ale był z tego dumny, bo to jest pewien szczyt sportowej kariery, jaką każdy młody człowiek przed sobą, jeżeli chce ją zrealizować w sporcie, może uczynić. Tym bardziej, że w wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez igrzyska olimpijskie. I tak jest w bardzo, bardzo, bardzo wielu przypadkach. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na igrzyska. I dla nich start na igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
0: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, był naszym gościem. Zostawiamy na chwilę sportowe emocje, by zanurzyć się w barwnym świecie tradycji, która, jak się okazuje, wcale nie musi być nudna czy zakurzona. Rusza właśnie projekt o wymownym tytule Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowa inicjatywa zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego. O tym, jak w nowoczesnym mieście budzi się ludowa dusza i dlaczego warto choć na chwilę zamienić codzienny strój na kolorowe pasy. Rozmawiam z Krzysztofem Dąbrowskim, zastępcą kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Tydzień w Szczecinie.
0: Skąd taki pomysł na warsztaty?
3: No, pomysł wyniknął z tego, że my już wcześniej realizowaliśmy tego typu warsztaty. W zasadzie propozycja wyniknęła od mojej cioci, która jest wychowawczynią w przedszkolu i chciała, żebyśmy przyszli do jej podopiecznych i pokazali trochę, kim jesteśmy, co robimy, pokazali nasze stroje, pokazali naszą pasję. No i oddźwięk był tak fantastyczny, no i gdzieś tam drogą pantoflową to poszło dalej, że dostaliśmy bardzo dużo propozycji również przyjścia do różnych innych placówek na na terenie Szczecina, no wtedy nam się tak gdzieś zaczęło kiełkować w głowie, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł i pewna nisza, która nie została wykorzystana, a faktycznie nie tylko oddźwięk był pozytywny od pań wychowawczyń czy różnych osób prowadzących placówki edukacyjne, ale od samych dzieci, które po prostu fantastycznie reagowały na tego typu aktywności i aż lgnęły do tego typu treści, które prezentowaliśmy na tego typu warsztatach.
0: Co jest głównym celem projektu? Edukacja, promocja folkloru, integracja dzieci i młodzieży?
3: Po trosze ze wszystkiego, ale przede wszystkim właśnie chyba ta strona integracyjna, ta strona angażująca trochę ruchowo, no bo jednak dzieci w przedszkolu, mamy nadzieję, że jak najwięcej tych informacji, które przekazujemy, zostanie później na przyszłość. No ale jednak nam najbardziej chodzi o to, że jeżeli mamy gdzieś tam zajęcia z dziećmi, które no, są jednak w wieku przedszkolnym, no to najważniejsze, żeby jak najwięcej dawać tych elementów, które je zainteresują, czyli właśnie różne zabawy wspólne, taneczne, wspólne tańce, nauka poprzez właśnie zabawę, poprzez ruch, a ta sfera taka wiedzowa, taka sfera przekazywania pewnych informacji, no to też w formie pytań, w formie takich fajnych interakcji z tymi dziećmi, no też fajnie to wygląda, kiedy my pytamy o różne sprawy, które dla nas wydają się oczywiste, na przykład przedstawiamy wełniaki łowickie, ponieważ ten nasz projekt dotyczy teraz księstwa łowickiego, pokazujemy wełniaki łowickie, czyli stroje różne ludowe z tego regionu, pytamy z jakiego materiału to jest, z jakiego zwierzęcia pochodzą wełniaki i często są naprawdę zaskakujące odpowiedzi, na przykład ostatnio któryś z przedszkolaków odpowiedział nam, że z mrówki. I to jest na pewno jedna z tych fajniejszych sytuacji, kiedy naprawdę, no po prostu aż my mamy ogromną radość z tego, kiedy te odpowiedzi słyszymy.
0: Czy folklor trzeba dziś młodym ludziom pokazywać inaczej niż kiedyś?
3: Myślę, że ten folklor po prostu musi być obecny. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że on, jak kiedy ja byłem mały w przedszkolu, mam takie nagrania, że ćwiczyliśmy na rytmice do tych dźwięków takich bardzo popularnych krakowiaków, właśnie różnych polek, tych dźwięków ludowych było bardzo dużo. No i pomyślałem, że po prostu to musi być ciągle obecne. I faktycznie jest, faktycznie to zainteresowanie wśród wychowawczyń w szkołach i przedszkolach cały czas jest żywe. My po prostu chcemy to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Chcemy tą formę bardziej ustabilizować, pokazać jakąś taką pigułkę wiedzy dla tych młodych osób, żeby potem na przyszłość, no po prostu ta wiedza wzrastała i być może również zainteresowanie. Ja jestem gdzieś tam właśnie, można powiedzieć, przykładem tego, że kiedy od przedszkola to zainteresowanie do polskiej kultury ludowej no gdzieś tam się przekazuje, no to potem one kiełkuje, no i na przyszłość zostaje aż no, do tego wieku dorosłego.
0: Czyli warsztaty to nie tylko taki pokaz zespołu folklorystycznego, ale też uczestnicy mogą dotykać elementów stroju, przymierzać je, uczyć się prostych kroków, śpiewać, tak?
3: Zdecydowanie. My mamy pewną taką strukturę tych warsztatów, kiedy my na początku właśnie rozmawiamy, trochę no właśnie słuchamy tych bardzo ciekawych odpowiedzi od najmłodszych uczestników. Następnie właśnie pokazujemy ta taka forma też, która ma rozbudzać wiele zmysłów, czyli właśnie pokazujemy, jak ciężkie są te stroje, pytamy, co jest charakterystycznego w strojach, w tym wypadku łowickich, czyli ten różnokolorowe pasy, różne kwiatowe elementy, więc to bardzo rozbudza też no, te zmysły i wyobraźnię. I następnie przechodzimy do tej formy takiej bardziej taneczno-zabawowej, śpiewamy razem z najmłodszymi uczestnikami, więc bardzo dużo staramy się atrakcji wprowadzać.
0: O tym, jak ludowe pasiaki i tradycyjne kroki stają się nowym językiem komunikacji z młodym pokoleniem, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Powracamy do naszej rozmowy o barwnym świecie ludowych tradycji, które, jak się okazują, w Szczecinie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Cały czas towarzyszy nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Nasze miasto.
0: Dlaczego pierwsza edycja została poświęcona właśnie księstwu łowickiemu?
3: W zasadzie dlatego, że my obecnie jako zespół, młody zespół, mamy dostęp do tego typu strojów. Mamy już opracowaną pewną część artystyczną z księstwa łowickiego. Przedstawiamy na różnych scenach, więc mogliśmy dostosować ten projekt. Jeszcze opcja jest taka i będzie na pewno w przyszłości, żebyśmy zaprezentowali region Beskidu Żywieckiego oraz Rzeszowszczyzny, no bo to są właśnie te regiony, które w tym momencie mamy możliwość zaprezentować. Prezentujemy na różnych scenach w regionie oraz poza regionem. Rozwijamy się jako zespół. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do tego kolejne regiony. Będziemy mogli sami się rozwijać i następnie tą wiedzę, którą pozyskamy, będziemy mogli przekazywać dalej właśnie i tym najmłodszym osobom, i osobom w ośrodkach wsparcia, różnego rodzaju jednostkach pomocowych.
0: Czy współpracujecie z innymi zespołami folklorystycznymi, na przykład z Podkarpacia?
3: Z Podkarpacia akurat jeszcze nie, ale tak jak mówiłem, jesteśmy młodym zespołem, staramy się te kontakty nawiązywać. Mamy bardzo bliską relację z zespołem z Wrocławia, zespołem Wrocław. Mamy różne relacje, chcemy nawiązywać. Teraz w tym roku jest plan, żeby pojechać do Lublina, zobaczyć, jak w Lublinie zespół też przy Uniwersytecie Medycznym działa. Staram się tutaj nawiązać kontakt, więc na pewno to doświadczenie między zespołami chcielibyśmy pozyskiwać, chcielibyśmy mieć. Wszystko jest przed nami, moim zdaniem, i bardzo staramy się, żeby ta wymiana doświadczeń następowała. Na razie nie z zespołami, ale staramy się kontaktować z ekspertami konkretnymi z tych regionów. Najbliższa nasza właśnie aktywność polega na tym, że będziemy rozwijać się tak artystycznie w temacie regionu rzeszowskiego i w tym właśnie celu teraz działamy. I najbliższe nasze zgrupowanie jeszcze w tym miesiącu będzie poświęcone właśnie Rzeszowowi.
0: Czy myślicie również o pokazywaniu tradycji związanych z Pomorzem Zachodnim? Albo z historią Szczecina?
3: Mamy taki pomysł, jako zespół uniwersytecki, my jednak staramy się pokazywać to piękno folkloru bardzo szerokie, gdzieś tam z myślą o tym, że będziemy reprezentować nasz region, naszą uczelnię, również poza granicami Szczecina. I gdzieś tam ta specyfika zespołów uniwersyteckich jest taka, że faktycznie ten folklor jest bardzo mocno zróżnicowany. Wiemy, jaka historia tutaj naszego regionu jest, gdzie ona się rozpoczęła tak naprawdę roku 45, no ale ten folklor był już obecny tak naprawdę od samego początku. Teraz oczywiście rodzą się pewne pomysły na odwzorowanie tego folkloru sprzed wojny, folkloru mieszkańców niemieckojęzycznych. Są pomysły, żeby tworzyć nowe stroje ludowe. No my na razie takich pomysłów nie mamy. Staramy się właśnie się rozwijać w tym zakresie, żeby poznawać kulturę sami, poznawać kulturę różnych innych regionów, szyć i pokazywać stroje właśnie z regionów obecnie właśnie Żywca, Łowicza, Rzeszowa. W planach na pewno są inne jeszcze u nas regiony góralskie, może Polska Centralna, ale wszystko przed nami.
0: Czy dla uczestników warsztatów ma znaczenie to, że folklor pokazują i młodzi ludzie?
3: No, zdecydowanie. Niektórzy mają naprawdę jako studenci różnych kierunków terapeutycznych, fizjoterapeuci przyszli, osoby, które będą pracowały na co dzień z dziećmi, no to mają na pewno niektórzy lepsze, niektórzy z uwagi na swoją pracę muszą mieć dobre podejście, no i mają. I u nas jest wiele osób, które po prostu aż się garną do tego, żeby pracować z dziećmi, to po prostu widać ile radości. Ja się przyznam, że sam dużego doświadczenia z pracy z dziećmi nie mam, no ale kiedy podbiega do mnie dziewczynka, chłopiec, którzy chcą się ze mną bawić, właśnie bardzo mocno się angażują w te zabawy ludowe, no to po prostu wielka to jest przyjemność i nawet taka osoba, która nie do końca czuje się pewnie w tych relacjach, no ma ogromną przyjemność z tego i muszę sam przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie.
0: A jak przygotowujecie się do prowadzenia takich warsztatów?
3: No my mamy tą ogromną przyjemność, że naszą kierowniczką jest dr Anna Knyszyńska, która jest fizjoterapeutką, dydaktyczką wieloletnią, osobą zaangażowaną w folklor od ponad 26 lat. No i ona tak naprawdę prowadzi te nasze zajęcia, przygotowuje nas do zajęć, opracowuje cały scenariusz tych warsztatów. No i później, jak się to prowadzenie w jej wykonaniu jest po prostu tak dobrze przygotowane, że już wchodzimy na te wyżłobione przez nią tory, jesteśmy świetnie przygotowani, po prostu idziemy z prądem tego, co ona tworzy, więc nasza pani kierownik na pewno tutaj nas prowadzi jak najlepiej tego typu warsztatach, ze swoim świetnym przygotowaniem.
0: Tak, myślę, że ten projekt jest też takim sprawdzianem dla was, dla zespołu, prawda?
3: No my jesteśmy młodym zespołem zdecydowanie i można powiedzieć, że to są nasze pierwsze próby robienia właśnie tego typu zadań publicznych. Jako stowarzyszenie może musimy się przyznać, że to jest pierwszy nasz sukces, uzyskanie środków na tego typu projekt. Już mamy pomysły na kolejne. Udało się dość szybko, dość fajnie. Myślę, że ta nasza koncepcja po prostu się spodobała. No i też byliśmy przygotowani, mieliśmy wcześniej doświadczenia pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, więc to po prostu ujednoliciliśmy, stworzyliśmy jeden scenariusz, stworzyliśmy też tą promocję tego zadania. Już to wszystko z doświadczenia naszego wynikało. Po prostu udało się uzyskać środki na większą skalę teraz, żebyśmy mogli to realizować na terenie Szczecina w jak najlepszym stopniu.
0: Pasja, kolorowe łowickie pasiaki i energia, która udowadnia, że szczecińska młodzież potrafi czerpać z tradycji garściami. Projekt Od Szczecina Polska się zaczyna to bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych tego sezonu, pokazująca, że folklor ma w naszym mieście niezwykle świeże oblicze. O tym, jak taniec ludowy staje się przygodą życia, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. A teraz zapraszam do budynku, który stał się architektonicznym i kulturalnym symbolem nowoczesnego Szczecina. Biała lodowa bryła przy ulicy Małopolskiej to nie tylko ikona światowego designu, ale przede wszystkim żywy organizm, w którym klasyczny kanon spotyka się z odważną awangardą. Prowadzenie instytucji o tak silnej marce to balansowanie między wielką symfoniką a nowoczesną edukacją, między pielęgnowaniem tradycji a nieustannym zaskakiwaniem publiczności. Dziś sprawdzimy, co kryje się za kulisami tego sukcesu, jak buduje się relacje z wymagającym melomanem i czy w XXI wieku muzyka klasyczna wciąż musi walczyć z mitem elitarności. Naszym gościem jest dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, Przemysław Neumann.
1: Tydzień w Szczecinie.
0: Czym dziś jest Filharmonia Szczecińska? Taką świątynią muzyki, nowoczesnym centrum kultury, czy też może jednym i drugim?
4: No chyba trochę jednym i drugim, natomiast no, przede wszystkim z nazwy jest Filharmonią, więc główną naszą rolą jest jednak tworzenie sztuki muzycznej poprzez orkiestrę symfoniczną na możliwie najwyższym poziomie i to jest nasze główne zadanie. Natomiast no, Filharmonia w Szczecinie nie jest tylko instytucją, w której grane są piątkowe koncerty symfoniczne. To spektrum naszej działalności jest znacznie szersze i myślę, że oferta, czy szerokość tej oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom, pozwala na to, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
0: Proszę powiedzieć, jak buduje się repertuar, żeby z jednej strony szanować klasyczny kanon, a z drugiej nie zmieniać Filharmonii w takie miejsce przewidywalne?
4: Ja myślę, że żeby Filharmonia była przewidywalna, to trzeba się mocno postarać, żeby tak było. To znaczy trzeba po prostu ograniczać się tylko do takich szlagierów i hitów orkiestrowych, a muzyki klasycznej, samej muzyki klasycznej na orkiestrę jest nieprzebrane morze. Nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego, co wartościowe tak naprawdę. I oczywiście, że musimy budować repertuar w oparciu o taki standardowy, żelazny repertuar symfoniczny, bo w ten sposób również wychowujemy melomanów, również młodych, więc ten żelazny repertuar musi być i od niego tak naprawdę zaczynamy układanie programu, ale no, ta oferta jest znacznie szersza. Już nawet zostając teraz tylko przy samych piątkowych koncertach symfonicznych, no to jest całe morze muzyki polskiej nieodkryte. Jest światowa literatura pierwszego szeregu, ale też drugiego szeregu, który często bywa bardzo ciekawy i odkrywczy. Myślę, że kluczem do tego, żeby ta oferta była dobrze skonstruowana, jest to, żeby zadbać o to, żeby każdy koncert, albo inaczej, żeby ludzie, którzy przychodzą na jakiekolwiek nasze wydarzenie, wychodzili z poczuciem tego, że dostali dobre danie, tak, które im zaserwowaliśmy. I wydaje się, że to jest tak naprawdę kluczowe, bo oczywiście, że jest muzyka łatwiejsza w odbiorze, jest muzyka trudniejsza w odbiorze. Jeżeli zrobimy koncert z samą muzyką trudną, współczesną, która jest wymagająca dla słuchaczy, no to tak naprawdę sami sobie robimy kłopot, bo i jest taki koncert ciężej sprzedać i zapełnić salę, i też ci ludzie, którzy przyjdą, mogą wyjść przytłoczeni czy wyczerpani, bo to jest rzeczywiście wymagające. Trzeba ten repertuar układać mądrze i dobierać te utwory w taki sposób, żeby one po prostu były w całości atrakcyjne dla publiczności. To jest oczywiście to, oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, o tę stronę piątkowych koncertów symfonicznych, bo tak naprawdę na repertuar filharmonii składa się to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty jazzowe, i koncerty z muzyką świata, i cała gałąź naszej edukacji, gdzie też mamy właściwie od koncertów dla maluszków, takich naprawdę maluszków, warsztaty raniu, na które ciężko jest zdobyć bilet, nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a my po prostu nie jesteśmy w stanie już tego więcej robić z powodów ograniczeń czasowych i lokalowych, przez koncerty dla dzieci w wieku szkolnym i w takim wymiarze, powiedzmy, jak to nazwać, wyjść klasowych ze szkoły, ale też koncertów, gdzie rodzice mogą zabrać swoje dzieci, i tutaj nasz cykl z Akademią Młodego Melomana wychodzi na pierwszy plan, gdzie gra cała orkiestra, nic tutaj nie udajemy, nie idziemy w półśrodki, tylko pokazujemy. To są drogie rzeczy oczywiście dla nas i one się w żaden sposób nie są w stanie zbilansować, ale jeżeli chcemy wychowywać swoich przyszłych melomanów, którzy będą do nas chodzić również na te koncerty symfoniczne, no to trzeba ich traktować poważnie, więc cała ta gałąź edukacyjna jest tutaj mocno rozwinięta. Są też w końcu festiwale i tutaj też jest ich sporo, może tej edukacji zaczynając, właśnie jest festiwal STD, czyli Słyszę Dobre Dźwięki. Będziemy mieli w przyszłym sezonie, ale jeszcze w tym roku, festiwal poświęcony naszemu patronowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który obchodzi swoje 150. urodziny w tym roku. Więc ta oferta naprawdę jest szeroka i no i co? No, po pierwsze trzeba zadbać o to, żeby ona była na maksymalnie wysokim poziomie i to staramy się tutaj robić, no zresztą Filharmonia robi to od wielu lat, to jest, myślę, klucz do tego sukcesu również frekwencyjnego, no więc robić to wszystko na możliwie najlepszym poziomie, a z drugiej strony zadbać o te różnorodność, o której powiedziałem, czyli to, żeby ta oferta była możliwie szeroka i żeby każdy mógł się w niej odnaleźć i mógł coś znaleźć tutaj dla siebie.
0: A jakie wydarzenia obecnego sezonu uważa pan za szczególnie ważne?
4: To ciężko zawsze powiedzieć, bo to jest pytanie, które mi jest często zadawane też jako dyrygentowi. Którą symfonię lubię najbardziej? Albo który tam utwór jest mi szczególnie bliski? A ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że ten, którym właśnie aktualnie dyryguję i ten, który właśnie przygotowujemy. Więc tak naprawdę każdy koncert coś w sobie ma jakąś myśl przewodnią i stoi za nim jakaś konkretna idea i konkretny pomysł na to, żeby te właśnie utwory zabrzmiały w tym konkretnym czasie z tymi konkretnymi wykonawcami. Więc tych koncertów jest rzeczywiście dużo. Ja mógłbym o każdym właściwie koncercie, który tutaj co tydzień ma miejsce, coś tam dobrego opowiedzieć i powiedzieć, dlaczego on właśnie jest szczególny, ale tak naprawdę chyba skończę tak, jak to znaczy, te utwory, które aktualnie przygotowujemy, to są te, które są najważniejsze, najbliższe i którymi no, żyjemy po prostu w danym momencie.
0: Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za moment.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym razem zajrzymy tam, gdzie publiczność zazwyczaj nie ma wstępu. Bo choć widzimy tylko finałowy, uroczysty koncert, to za każdym dźwiękiem stoi ogromna praca całego zespołu.
1: Nasz Szczecin.
0: A jak wygląda codzienność muzyków poza samym koncertem od strony prób, przygotowań, dyscypliny pracy?
4: No to jest, można powiedzieć, praca jak każda inna. To jest ciężka fizyczna i psychiczna praca. Jeśli mówimy o orkiestrze, no to porównując to trochę do teatru, no to to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj co piątek mieli premierę nową, teatralną. Oczywiście stopień skomplikowania naszych koncertów jest znacznie mniejszy niż na przykład w operze, gdzie są potrzebne kostiumy, dekoracja, soliści, chór, balet, choreografia i tak dalej, światła i cała reszta. Tutaj właściwie można powiedzieć jest tylko w cudzysłowie muzyka, więc stopień jakby skomplikowania jest mniejszy, stąd też możliwość tego, żeby co piątek grać nowy koncert z innym repertuarem. No ale żeby taki koncert musiał odbyć, no to od początku tygodnia musimy przygotowywać się na próbach do tego, żeby w piątek ten koncert zabrzmiał. Te próby są codziennie, w piątek rano jest próba generalna, czyli taka ostatnia próba, która już jest takim trudnym koncertem, można powiedzieć, no a potem wieczorem już tylko 19 gasną światła, orkiestra wychodzi na scenę, dyrygent i zostajemy my i muzyka. Więc tak wygląda taki cykl pracy. No, sama orkiestra to jest też bardzo taki niecodzienny twór, mogę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście, no, każda z tych 80 osób to jest wysoko wyspecjalizowany fachowiec w swojej dziedzinie, bo każdy muzyk 17 lat uczy się gry na instrumencie po to, żeby móc potem zdać przesłuchanie do orkiestry i być jej członkiem. Więc to są rzeczywiście fachowcy w każdym calu. No ale ta specyfika polega na tym, że oni wszyscy muszą w jednym miejscu, w jednym czasie, pod jedną, nie wiem jak to powiedzieć, komendą, tak, dyrygenta, pracować, współpracować ze sobą i jakby dopasowywać swoje umiejętności do ogólnej wizji, która musi być spójna po to, żeby była przekonująca też dla publiczności, więc to jest no taka praca nieustanna praca na emocjach, bo my właściwie cały czas wzbudzamy te emocje w sobie jako muzycy, po to, żeby móc je przełożyć na emocje wywoływane wśród publiczności, więc to no to jest taka praca, można powiedzieć, z jednej strony wymagająca dużego takiego reżimu i takiej pokory, a z drugiej strony no, bardzo piękna, bo dajemy ludziom emocje, które ciężko jest poczuć w innych okolicznościach albo właśnie bez wyjścia z domu i bez doświadczenia tego w sali koncertowej.
0: A co stanowi takie największe wyzwanie przy prowadzeniu orkiestry?
4: Największe wyzwanie. Ja myślę, że to jest chyba tak naprawdę nieustanne budowanie zespołu. Znaczy to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że gramy do jednej bramki, że wzbudzamy te emocje wspólnie w sobie. Chyba to jest, trudnością jest to, że tak naprawdę przy kilkudziesięciu osobowym zespole, no a o takim mówimy w przypadku orkiestry, nie da się zrobić w taki sposób, żeby wszyscy ze sobą się lubili czy kochali. No to jest, nie da się takiego stanu osiągnąć. Natomiast no i oczywistym jest, że nie będziemy wszyscy razem ze sobą jeździć na wakacje albo w weekendy razem chodzić na grilla, bo jedni się lubią mniej, inni się lubią bardziej, a są tacy, którzy po prostu ze sobą nie przepadają i to też jest okej. Okay. Natomiast to wszystko musi się skończyć w momencie, kiedy wchodzimy na scenę i razem wspólnie muzykujemy, bo wtedy oddychamy jak jeden organizm, przeżywamy jak jeden organizm, stajemy jeden obok drugiego albo jeden za drugim i to jest taka, tutaj już nikt nie bierze jeńców, tutaj wszystko się dzieje już na najwyższym, tak powiedziałem, stopniu emocji, ale też na takim doładowaniu trochę, znaczy my tutaj musimy ten zespół cały czas tworzyć, z każdą próbą, z każdym koncertem starać się podnosić poziom, z każdą nowo przyjętą osobą w miejsce kogoś, kto odchodzi, bo na przykład osiąga wiek emerytalny i już idzie na zasłużoną emeryturę, no to każda nowa osoba musi być wzmocnieniem tego zespołu, musi być kimś, kto dokłada coś od siebie. Tutaj jest też ważne oczywiście takie patrzenie też pod kątem nie tylko takim warsztatowym, czy ktoś dobrze gra na instrumencie, bo to ludzie, którzy się zgłaszają tutaj do pracy, to wszyscy grają dobrze na instrumencie. Oczywiście tam jakieś detale ich różnią i są lepsi i gorsi, natomiast no też dbamy o to, żeby oni się też osobowościowo odnaleźli w tym zespole. Stąd też te okresy próbne, stąd też właśnie całe takie wsparcie, które dostają nasi nowi pracownicy po to, żeby móc wejść w ten zespół i być jego wzmocnieniem, tworzyć go razem z nami wspólnie. Więc myślę, że tak, że to, że utrzymanie tej grupy właśnie bardzo takiej, no to są często też wrażliwi ludzie albo bardzo wrażliwi ludzie, więc utrzymanie ich w całości i w takim poczuciu, że właśnie idziemy w jedną stronę i robimy coś wspólnie razem, no to jest myślę najtrudniejszy moment i najtrudniejsze zadanie, które stoi przed szefem chyba każdej orkiestry tak naprawdę, bo sama kwestia muzyki, no to potem to już jest, to już można powiedzieć, że to jest właściwie czysta przyjemność dla nas, no. Natomiast żeby ten zespół był i stał za sobą i żeby to była zgrana grupa ludzi, to tak, to myślę, że to jest największe wyzwanie.
0: O wyzwaniach, codziennej dyscyplinie muzyków i o tym, jak Szczecińska Filharmonia staje się domem dla każdego melomana, opowiadał nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Od dźwięków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej przechodzimy teraz do magii wielkiego ekranu. Pora sprawdzić, co przygotowały dla nas szczecińskie kina na nadchodzące dni. Przed nami przegląd filmów, które zadowolą zarówno fanów mocnych wrażeń, jak i tych szukających w kinie chwil refleksji czy rodzinnej rozrywki.
1: Ciekawy film.
0: W czasach upadającej prasy papierowej trwa walka o wpływy. Diabeł ubiera się u Prady 2 powrócił do kin w nowej odsłonie po 20 latach, a postać Meryl Streep jest genialna, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
5: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
0: W głównych rolach występują także Anne Hathaway oraz Emily Blunt i Stanley Tucci. Jeśli szukacie w kinie mocnych wrażeń i dreszczu przerażenia, ten tytuł jest właśnie dla was. Na ekranie szczecińskich kin Pasażer. To opowieść o młodej parze, która u progu nowego etapu życia wyrusza w daleką trasę. Ich podróż zmienia się w piekło, gdy stają się świadkami makabrycznego wypadku. Szybko jednak okazuje się, że najgorsze nie było samo zdarzenie, ale to, co zabrali ze sobą z miejsca tragedii. Demoniczna istota, znana jako pasażer, nie spocznie, dopóki nie zamieni ich życia w krwawy koszmar. Czy uda im się uciec przed złem, które podróżuje tuż obok nich? Przekonajcie się sami, oglądając ten mroczny thriller na wielkim ekranie.
1: Czas wolny w Szczecinie.
0: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli zastanawiacie się, jak wyczarować uśmiech, który nie zniknie przez cały dzień, szukacie prezentu, który zamiast na półkę trafi prosto do dziecięcych wspomnień, to mamy dla was kierunek idealny. Już w najbliższą sobotę szczecińska Kids Arena zamieni się w krainę, gdzie nuda po prostu nie ma wstępu. Pod hasłem wielkiego świętowania Dnia Dziecka na wszystkich małych poszukiwaczy przygód czeka 6 godzin bez troski. Będą dmuchańce, malowanie buziek, lody, obowiązkowy punkt programu dla każdego łasucha i animacje. Profesjonalna ekipa zadba o gry, konkursy i wspólną zabawę. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimacie aktywności dla najmłodszych, bo Dzień Dziecka w Kids Arenie to nie jedyny sposób na rozładowanie dziecięcej energii. Jeśli szukacie pomysłu na wspólny czas, który łączy zabawę ze sportem, to idealnym wyborem mogą być rolki. Od czego zacząć swoją przygodę z 8 kółkami, jak nie utopić pieniędzy w kiepskim sprzęcie i na co naprawdę warto wydać każdą złotówkę. Słuchajcie uważnie. Naszym gościem jest Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
1: Aktywnie w Szczecinie.
0: Jakie rolki kupić na początek, żeby później nie zniechęcić się tak szybko do jazdy?
6: Jeżeli chodzi o rolki, no to trzeba by było się zapytać samego siebie, jaki ma się na to budżet. Bo można kupić jakieś rolki fitnessowe i to będzie taki najtańszy wybór. Natomiast te rolki nie będą służyły do wszystkiego. Tutaj próbuję odpowiedzieć dyplomatycznie, więc te rolki nie będą służyły do wszystkiego i one po jakimś czasie będą no dosłownie wyjechane. To znaczy, jeśli będziemy chcieli robić coś więcej na tych rolkach, czyli jakiś slalom, free skate, chcielibyśmy, żeby te rolki nam stabilnie trzymały stopę, no to w tym momencie to to niekoniecznie to jest to. Natomiast jeżeli chodzi już o takie lepsze rolki na lata, no to te rolki zaczynają się gdzieś od 600, czasami można znaleźć gdzieś też na internetach 500 zł, jakieś promocje. I to są rolki w tak zwanym hard bucie, czyli w twardej skorupie. Te rolki mają wewnętrzny but, który też jest wymienny i można go wyprać, czyli też super fajna sprawa, jeżeli chodzi o higienę i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj trzeba się liczyć z tym budżetem, ale ja myślę, że jeśli ktoś jest dorosły, już świadomy tego, że chciałby gdzieś tam kupić sobie lepszy sprzęt, to można faktycznie w to gdzieś zainwestować. I też polecam, na przykład jeżeli byłyby jakieś osoby ze Szczecina i nie wiedzą, jakie te rolki kupić, to na przykład zadzwonić się i zapytać się, że tutaj chciałbym kupić rolkę, a nie wiem jaką, nie? Bo to czasami ludzie też po prostu z niewiedzy kupują jakieś fitnessówki i myślą, że to jest okej. Natomiast czasami warto gdzieś przeczytać jakieś opinie, czy nawet, mówię, zadzwonić do jakiejś szkółki, zapytać się i wtedy człowiek jest trochę bogatszy o tą przydatną wiedzę. A jeśli jeszcze pani mnie pyta tutaj o rolki, to jeszcze domknę temat. Można też, jasne, pokusić się już, jak jesteśmy gdzieś tam w tej dziedzinie specjalistycznej, możemy się pokusić o kupno rolek typu freestyle slalom, tak, czyli do slalomu, gdzie tam szyna jest krótsza, kółeczka są mniejsze, ten but oczywiście to też jest w twardej skorupie, natomiast no, te rolki to już jest koszt taki rzędu 800, 1000, 1500, zdarzają się za 2000. To samo jeśli chodzi o rolki do jazdy figurowej. I tutaj też to gdzieś będzie się zaczynało od 1000 zł. Natomiast żeby fajnie tutaj ten temat spuentować, ja myślę, że tak, jak ktoś zaczyna, to wiadomo, i jeśli ten budżet nie pozwala na więcej, to przecież można sobie kupić te rolki na początek takie, jakie mieszczą nam się w budżecie, sprawdzić, zobaczyć, czy ten sport w ogóle jest dla mnie i po jakimś czasie stwierdzić, okej, chcę w to iść, inwestuję, chcę jeździć trochę bardziej świadomie, chcę jeździć lepiej i chcę, żeby te moje stopy niekoniecznie się męczyły w rolkach, nie? No to wtedy faktycznie szukamy i idziemy w trochę droższy sprzęt. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rolkami i jeszcze nie wie, w którą stronę, i jeszcze nie wie nawet, czy ta przygoda potrwa chwilę, czy dłuższą chwilę, to ja myślę, że też nic się nie stanie przez jakiś czas, podkreślam, jeżeli dana osoba będzie sobie jeździła na tym troszkę tańszym sprzęcie na początek.
0: A na co tak naprawdę warto wydać pieniądze, a na czym początkujący mogą trochę zaoszczędzić?
6: Ja w ogóle uważam, że warto jest, nie chcę robić autopromocji, ale uważam, że warto jest zainwestować na początku w lekcje. Nie musi to być pełen pakiet, ale jakąkolwiek lekcję, żeby się poczuć pewniej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy i żeby dać sobie tą możliwość tej poprawnej jazdy, która będzie nam sprawiała i satysfakcję, i przyjemność. Więc tutaj o tym na pewno bym wspomniała, natomiast chyba, że pytanie tyczyło się jakichś rzeczy związanych z rolkami.
0: Nie tylko rolki są potrzebne, ale też kask, ochraniacze, prawda?
6: A to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa i jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na tych rolkach, no to wiadomo, rolki, zapał, no to wiadomo, uśmiech i chęci, ale co też nie wszyscy wiedzą, ten kask może być, wiadomo, rowerowy, można go wykorzystać. Najlepiej by było, jakby to był kask typu orzeszek, już dedykowany do jazdy na rolkach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to są ochraniacze. Ochraniacze na piszczele, na nadgarstki i na łokcie.
0: Mówiła Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To jest program o sprawach, które dotykają nas na co dzień, od kultury i niezwykłych podróży, aż po wasze prawa jako kupujących. Dziś wspólnie z fotografem ze Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Zachodniopomorskiego, Arturem Ucińskim, poszukamy tego jedynego idealnego kadru. Wsiądziemy też do pociągu niespiesznego. To projekt, który samą nazwą podpowiada, że czasem warto zwolnić i zobaczyć więcej po drodze. Na koniec podpowiemy, dokąd pójść, czego posłuchać i czym region będzie żył w najbliższych dniach. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. Ale teraz czas na konkrety dla waszych portfeli. Program zaczynamy od rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Szczecina.
1: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy Szczecina o tej porze?
2: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Z tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. Można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby. Bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. Spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy mamy, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
2: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej. Czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
1: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
2: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. To oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, no to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty, więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby umóc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
1: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację, co dalej się dzieje?
2: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić w możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
1: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
2: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
1: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
2: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek. Konsumenci zmieniają daty przy wyborze. Potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali. Więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki. Bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
1: Zdarzają się w naszym mieście przypadki oszustw na apartament, tak jak na przykład bardzo często zdarza się to w Zakopanem.
2: Nie, w ostatnim czasie, jeżeli mówimy tak o ostatnim roku czasu, to takiego zgłoszenia nie mieliśmy. One bywały, to takie lata wstecz, jeszcze to były lata takie pandemiczne. Wówczas były takie sytuacje, natomiast od jakiegoś czasu tutaj do nas takie zgłoszenia nie wpływają.
1: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
2: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. witaminów. Niestety konsumenci często kupują

0: gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat, jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy, więc odradzamy kupowanie od takich przedsiębiorców, gdzie nie ma regulaminu, gdzie w regulaminu nie są podane podstawowe dane danego przedsiębiorcy. Sprawdzamy, jaki jest kraj jego rejestracji. Proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń jest praktycznie niemożliwe.
1: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem. Do tej lekcji konsumenckiej samoobrony powrócimy za kilka minut, a teraz sprawdźmy, czym żyło nasze województwo w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od autostrady A6. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przyznaje, odcinkowy pomiar prędkości na A6C koło Szczecina nie działał prawidłowo. Problem dotyczył autostrady między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Kierowcy byli zaskoczeni, bo mieli dowody w postaci zapisów na tachografie, że nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaalarmowało Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Urząd Miar w Szczecinie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu Canard nie mógł wcześniej zapobiec. Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar, nie została ukarana mandatem karnym, informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Odcinek A6, na którym wadliwie działał pomiar prędkości, należy do najbardziej ruchliwych w regionie zachodniopomorskim. W tak zwanych pikach wakacyjnych przejeżdża tędy 80 tysięcy pojazdów na dobę. Przepustowość wyczerpuje się zaś przy 60 tysiącach. A6 i jej kontynuacja, czyli droga S3, jest też ważnym korytarzem transportowym z południa Europy do Skandynawii. Tędy jadą ciężarówki do i z terminala promowego w Świnoujściu. Szeroko o tym na stronie Szczecińskiej Wyborczej. Od najbliższego poniedziałku zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Po 25 maja, dzwoniąc pod dotychczasowy numer, pojawi się komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Umowa z armatorami, którzy będą obsługiwać samorządowy szlak wodny, podpisana. W tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, a na dwóch trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Każda z jednostek będzie dwa razy zabijała dotychmiast. Turyści będą mieli możliwość, aby je zwiedzić i po około 3 godzinach udać się z powrotem. Rejsy wystartują 27 czerwca, potrwają do 30 sierpnia. 10 tysięcy złotych nagrody dla kogoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Przypomnijmy, miejska spółka obsługująca strefę płatnego parkowania w Szczecinie na początku maja ogłosiła konkurs na nowy interfejs w miejskich parkomatach. Szczegóły przypomni nasz reporter Miłosz Gocłowski.
4: Obecnie procedura płacenia za strefę płatnego parkowania jest dość skomplikowana, a menu, zdaniem urzędników, trzeba odświeżyć. Ma być ładniej, prościej i bardziej funkcjonalnie, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
5: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
4: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
3: Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pracę można składać do 10 czerwca. Konkursem na nowy interfejs w miejskich parkomatach w Szczecinie kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Ewy Pasierbiewicz i jej gości.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Znamy to bardzo dobrze. Kupujemy coś, co miało być hitem, a okazuje się bublem. Albo podpisujemy umowę, która z czasem okazuje się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy najczęściej szukamy ratunku. Dziś naszym gościem jest osoba, która takie pożary gasi zawodowo. Zapraszam na drugą część rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Czy super okazje w sieci to dziś na nadal pułapki?
0: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem, bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji i przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy, albo

0: otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety, konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą no naprawdę towary bardzo słabej jakości, no w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji, przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególny chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
1: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
0: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia. Albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
1: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
0: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast no, ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
1: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
0: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest no niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni. No, też są skomplikowane takie sytuacje, kiedy konsumenci zawierają umowę w salonie i podpisują bardzo dużo dokumentów poprzez złożenie podpisu na tablecie. Zanim jeszcze, no, część oferty przedsiębiorcy, regulamin i inne ważne informacje, z którymi będą mogli się zapoznać, tak? Bo w tej sytuacji to konsument jak gdyby poświadcza, że zapoznał się z warunkami, a te warunki przychodzą na maila, którego często konsumenci nie obsługują, bądź mają problemy. I problem pojawia się dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku, gdzie zamiast oczekiwanych opłat w wysokości załóżmy 70 złotych, konsument otrzymuje rachunek na 150, bo się okazuje, że zawierając umowę nie dopatrzył, że wyraził zgodę również na inne dodatkowe usługi i ten rachunek znacznie powiększył się o tą ofertę.
1: Pani rzecznik, jak wygląda taka pani pomoc od kuchni? Co konkretnie może zrobić rzecznik dla mieszkańca?
0: Rzecznik przede wszystkim ma kilka uprawnień, realizuje je poprzez po pierwsze edukację, po drugie wystąpienia do przedsiębiorców w sytuacji naruszenia interesu konsumenta, także poprzez współpracę z innymi instytucjami, które chronią konsumentów, a również występując do rzeczoznawców. No i takim ostatnim uprawnieniem rzecznika jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli próba taka ugodowa nie dojdzie do skutku. Bo rzecznik w pierwszej kolejności, jak przychodzi do nas konsument, sprawdza, co konsument zrobił w swojej sprawie, bo trzeba pamiętać, że konsument najpierw musi złożyć reklamację. Powinien złożyć reklamację, przedstawić swój sprzeciw dla sytuacji, która go spotkała. I nasze działania podejmowane są po wyczerpaniu konsumenta tej drogi, chyba że okazuje się, że konsument jest bezradny w sytuacji, kiedy przychodzi do rzecznika, my próbujemy pomóc, czyli sporządzamy wzór, czy wydajemy też wzór takiej reklamacji, podpowiadamy, co konsument najpierw w pierwszym kroku powinien sobie zrobić, a potem zapraszamy konsumenta po uzyskaniu odpowiedzi, jeżeli ona jest negatywna i strony nie dojdą do porozumienia, zapraszamy tutaj do biura rzecznika na miejscu. Dokonujemy analizy takiej dokumentacji, analizujemy to na podstawie dokumentów, które konsument zgromadził, na podstawie jego oświadczeń, na podstawie pisma reklamacyjnego odpowiedzi przedsiębiorcy. I wtedy rzecznik ma podstawę do tego, jeżeli jest naruszony interes konsumenta, do interwencji. Jeżeli wystąpienie rzecznika nie udaje się, czyli przedsiębiorca podtrzymuje swoją odmowną decyzję, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem takiego sporu. Jeżeli dochodzi do podejrzenia stosowania zbiorowych praktyk i nieuczciwych praktyk rynkowych, rzecznik może zawiadomić w takiej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może zawiadomić, jeżeli mamy próbę oszustwa, właściwe instytucje, to jest policja i prokuratura, może pomóc konsumentowi, jeżeli jest zdecydowany na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, czy to na drodze sądu polubownego, to wspieramy konsumenta w złożeniu takiego pozwu do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej, bądź jeżeli już rzeczywiście sytuacja tego wymaga, w zależności od kategorii sprawy, możemy pomóc sporządzić pozew albo w imieniu konsumenta wystąpić do sądu.
1: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że dzięki jej wskazówkom będziecie czuli się znacznie pewniej przy sklepowych półkach i podczas podpisywania umów. A w naszym programie teraz temat równie ważny, choć budzący zupełnie inne emocje, zwłaszcza u młodzieży i ich rodziców. Przed nami kluczowy moment roku szkolnego, czyli walka o wymarzone ławki w liceach i technikach. Jak wygląda tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście? O szczegółach rekrutacji mówi Marta Kufel z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu.
2: Edukacja w Szczecinie.
3: Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces rekrutacji prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin i w zakładce Szkoła Ponadpodstawowa. To właśnie tam kandydaci, czyli tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji. Począwszy od szczegółowej oferty szkół i oddziałów, poprzez harmonogram postępowania, aż po praktyczny poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak poprawnie złożyć wniosek i przejść przez cały proces naboru. W systemie dostępny jest również kalkulator punktów, który pozwala oszacować przewidywany wynik rekrutacyjny. To narzędzie, które pomaga kandydatom ocenić swoje szanse i bardziej świadomie wybrać szkołę oraz kierunek dalszej nauki. W tym roku szczecińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie ponad 3700 miejsc. Dla porównania liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych wynosi ponad 3250 uczniów. Kandydaci mogą wybierać spośród naprawdę bogatego wachlarza propozycji przygotowanych przez placówki. W ofercie znajdują się m.in. klasy medyczne, lingwistyczne, matematyczne, informatyczne, psychologiczne, biologiczno-chemiczne czy też dziennikarskie. Dzięki temu uczniowie mogą dopasować wybór szkoły do swoich zainteresowań. zainteresowań, planów edukacyjnych i przyszłych ścieżek zawodowych. Podczas rekrutacji każdy kandydat może wskazać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w ich obrębie. Bardzo ważna jest jednak kolejność wyborów wpisywanych na naszej liście preferencji. Na pierwszym miejscu warto wskazać dokładnie tę szkołę i klasę, która jest przez nas najbardziej pożądana. System rekrutacyjny najpierw sprawdza właśnie ten wybór, a jeśli liczba punktów okaże się niestety niewystarczająca, kandydat automatycznie bierze udział w rekrutacji do kolejnych wskazanych przez siebie oddziałów. Oznacza to, że im więcej klas zostanie uwzględnionych na naszej liście preferencji, tym większa jest szansa na zakwalifikowanie się do jednej z wybranych przez nas szkół. Samo złożenie dokumentów odbywa się w 2 etapach. Najpierw kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Następnie dokument należy wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i jest to naprawdę bardzo ważny element, bez którego nasz wniosek po prostu nie przejdzie do rekrutacji. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje uwzględniony w procesie naboru do szkoły ponadpodstawowej. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. O przyjęciu nie decyduje bowiem kolejność zgłoszeń, ale łączna liczba uzyskanych punktów. Kandydaci mają więc czas, aby spokojnie przeanalizować ofertę szkół, upewnić się, że dokumenty zostały poprawnie wypełnione i wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie szkoły, a w nich klasy czy też profile, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzdolnieniom czy też planom na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego, matematyki oraz 2 dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Znaczenie mają również szczególne osiągnięcia ucznia, takie jak np. ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. W przypadku oddziałów wymagających dodatkowych predyspozycji, takich jak np. klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały dwujęzyczne, wojskowe czy też mundurowe, konieczne jest także przystąpienie do odpowiednich testów kompetencji, sprawdzianów językowych albo prób sprawności fizycznych. Terminy tych egzaminów ustalane są indywidualnie przez poszczególne szkoły. Jeśli chodzi o harmonogram rekrutacji, kandydaci mają czas na składanie wniosków do 12 czerwca. Krótszy termin obowiązuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, wojskowych oraz mistrzostwa sportowego. Kolejny ważny etap rekrutacji przypada na okres od 3 do 7 lipca. To właśnie wtedy kandydaci będą musieli uzupełnić swoje wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną opublikowane 13 lipca. Następnie od 13 do 16 lipca konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie kompletu oryginału dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 16 lipca. Po zakończeniu głównego etapu naboru prowadzone będą również postępowania uzupełniające dla uczniów, którzy nie zostaną zakwalifikowani w tzw. pierwszym terminie. Taka rekrutacja będzie odbywała się już poza systemem elektronicznym, bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. I to właśnie w tych placówkach uczniowie uzyskają wszelkie niezbędne informacje na temat rekrutacji uzupełniającej. Przypominamy, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, pełna oferta szkół oraz wszystkie najważniejsze terminy dostępne są w internetowym systemie Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin/szkoła ponadpodstawowa.
1: Zainteresowanych odsyłamy na stronę szczecińskiego magistratu oraz platformę, o której wspomniała Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed chwilą mówiliśmy o arkuszach rekrutacyjnych i wyborach, przed którymi stają uczniowie szkół ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim. To czas szukania własnej drogi i definiowania przyszłości. Czasem jednak najciekawsze ścieżki prowadzą tam, gdzie nie dociera żaden szkolny ranking. W głąb dzikich trzcinowisk i na surowe bałtyckie plaże. To właśnie tam swoją unikalną przestrzeń odnalazł Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego twórczość to dowód na to, że pasja do natury naszego regionu może stać się najwyższą formą sztuki. Z specjalizuje się w niezwykle bliskich, intymnych portretach dzikich ptaków.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Pamięta pan takie pierwsze miejsce w regionie, które naprawdę pana zatrzymało? Nie jako spacerowicza, ale już jako fotografa.
4: No to chyba trzeba by zacząć od Kępy Karciborskiej. To chyba takie największe wrażenie na mnie to zrobiło, to miejsce. To już było ładnych parę lat temu, jeszcze nie wiem, 14, 15 rok może, ale dużo, dużo wcześniej byłem też na Kępie Karciborskiej, spędziłem tam trochę czasu, choć moje zainteresowania fotograficzne jeszcze nie szły w tym kierunku, ale widziałem w tym miejscu właśnie coś takiego niesamowitego. Jakieś ono, to miejsce było zupełnie inne niż te, które wcześniej gdzieś tam spotykałem na swojej drodze, tak? I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale tam się zadziały takie rzeczy, które później spowodowały, że zbywałem tam bardzo często. Niemalże każdy wolny weekend, nawet gdy wypadały 3 wolne weekendy pod rząd, to tam przesiedziałem noce i dnie, popołudnia i ranki na fotografowaniu ptaków.
1: Jakie ptaki można tam spotkać?
4: No tam właśnie głównie ptaki siewkowe, i to w okresie wiosennym, na przelotach tych wiosennych, kiedy wracają ptaki z zimowisk. Właśnie tam się zatrzymują, one przelatują takim pasem nadmorskim i tam właśnie takie miejsce było. To zresztą tak samo jak i wybrzeże Morza Bałtyckiego, w zasadzie tutaj jak najbliżej, no to Zatoka Pomorska, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie było gazoportu, Falochron był idealnym miejscem właśnie na takie wiosenne i jesienne przeloty, bo te przeloty się odbywają 2 razy w roku. I właśnie te plaże, które zostały zabrane przez gazoport, a teraz zostaną zabrane przez powiększający się port kontenerowy, który tam będzie rozbudowany, więc dalsza część tych plaż zostanie zabrana. No głównie tam właśnie siewkowce, właśnie w tych wiosennych i w jesiennych przelotach. No akurat ja tam, nie to, że jestem zakochany, ale po prostu te ptaki robią na mnie wrażenie i są dość sporym wyzwaniem, bo są małe, ale bardzo szybkie. To wymaga trochę sprytu i przewidywania tego, co one zrobią, żeby pofotografować takie ptaki.
1: Jak przygotowuje się pan do takiej wyprawy z obiektywem?
4: Zaczynam od tego, że jeśli znam miejsce, do którego będę jechał, jeśli to jest tam właśnie, powiedzmy, czy to będzie kępa, czy to będzie jakaś plaża, którą znam, no to przede wszystkim, no to muszę być tam dużo wcześniej, tak? Cały sprzęt, który mam ze sobą, wziąć na plażę. Przygotowuję sobie też już wcześniej, żeby był, tak powiem, w gotowości, tak? No bo jeśli idziemy na plażę, no to jakiś tam trzeba cover użyć na obiektyw, że w razie gdyby wiało trochę mocniej, to jako że się leży, wszystkie zdjęcia, które są robione na plaży i czy gdzieś tam z ukrycia tych ptaków. No im mniejszy obiekt do fotografowania, tym niżej się schodzi, wiadomo, tak? Więc wszystko praktycznie, co robię z ptactwa, to są z pozycji leżącej zdjęcia, tak? Więc trzeba się zabezpieczyć przed tym piaskiem sprzęt, no i samego siebie, tak? Jakieś spodnie ochraniacze, które są przede wszystkim wodoodporne i piaskoodporne, tak? Obuwie też takie, które nie będzie przemakać, to nie muszą to być kalosze, ale wystarczy, że to będą jakieś buty z koryteksem, w których będzie można się położyć w podmokłym terenie, bo tego tu jeszcze u nas tak na plaży nie ma, ale czasami też tak trzeba się kłaść blisko linii wody, no i trzeba mieć jakąś kurtkę i spodnie i buty do tego odporne na wodę, żeby tam po kilkugodzinnym leżeniu, żeby po prostu nie być mokrym w środku, tak? No i sprzęt zabezpieczony właśnie w jakimś takim, nazwijmy to takim ochraniaczem przeciwwiatrowo, żeby te drobiny piasku nie dostawały się do sprzętu, żeby on później nie był cały jakiś tam, no żeby nie było problemu z tym, żeby on się później nie psuł, bo to są rzeczy, które no są drogie, a utrzymanie tego nie kosztuje nic, tylko po prostu własne chęci, żeby to o to po prostu zadbać, a sama optyka czy aparaty, no to są raczej drogie zabawki, także każdy o to dba po prostu jak może, żeby służył ten sprzęt jak najdłużej.
1: Pomorze Zachodnie bywa kojarzone głównie z morzem, z wakacjami, a czym ono jest dla pana, kiedy patrzy pan na nie przez obiektyw?
4: Akurat Pomorze Zachodnie to jest fajna różnorodność, tak? No ja akurat ptaki fotografuję, głównie ptaki, tam na mojej stronie można zobaczyć jakieś tam jelenie czy foki, ale to są jelenie, no to tak po prostu, no bo piękny rytuał, rykowisko i w zasadzie tylko w rykowisko fotografuję akurat je. No i foki, które no to akurat też nie tutaj, nie u nas, tylko powiedzmy, że za granicą. No tutaj jest różnorodność właśnie ze względu na położenie no, samo położenie zachodniopomorskiego, to właśnie wrócę do tego takiego, no, żeby nie być monotematycznym, ale właśnie ptaki siewkowe, te, które mieszkają, rozmnażają, nasi rozmnażają się tam bardzo na dalekiej północy Norwegii, tereny tundry, i one przylatują akurat z zimowisk tutaj w tym rejonie i można je spotkać. To jest taka trasa ich przelotu, więc właśnie różnorodność na wiosnę, gdy te akurat ten moment to jest ten moment, kiedy te ptaki migrują, przelatują w różnych rejonach, ale właśnie przeważnie lecą przy linii brzegowej albo niedaleko poza linią brzegową, trochę w głąb lądu. Stąd na przykład na kępie Karciborskiej możliwość spotkania tego typu, tych ptaków. No i jest tych gatunków dość sporo i za każdym razem one troszeczkę inaczej wyglądają. Lecąc w takich już lekko barwach godowych, już te ptaki, które znamy jesienią, one wiosną wyglądają inaczej. Nie widzimy ich tutaj w tej pełnej krasie godowej, jak one są pięknie ubarwione, ale no, można zaobserwować gdzieś tam u ludzi, którzy mają dostęp do tej dalekiej północy i tam mogą, ewentualnie można samemu jechać tam na taką wyprawę i po prostu zobaczyć, jak te ptaki wyglądają w tej szacie godowej, tej najpiękniejszej, tak? Czasami spotyka się już w takim, jak późny przelot jest tych ptaków, tutaj no to spotyka się już takie bardzo, bardzo mocno rozwinięta szata godowa, która jest no zupełnie inna od tego, co później widzimy. No i znowu jesienią mamy, znaczy późnym latem powrót dorosłych osobników, no i późniejszą, taką wczesną jesienią zaczynają z północy zlatywać na zimowiska. Hiszpania, Portugalia, tam trochę do Afryki Północnej, tamte rejony, te ptaki na zimowisko i właśnie w późniejszym czasie, powiedzmy we wrześniu, widujemy ptaki młode, które są w tej takiej pierwszej szacie już dorosłej, ale one są takie, nie są takie kolorowe, jak właśnie potrafią być w maju i resztki na początku czerwca, tak? Gdzie one są takie, no, w pięknych kolorach.
1: Proszę powiedzieć, lubi pan szukać, odkrywać nowe zakątki naszego województwa?
4: Znaczy jest to tak, że jak się szuka konkretnego gatunku, no to trzeba poznać jego, ten habitat, gdzie on tam po prostu przebywa, i jeśli szukam jakiegoś konkretnego ptaka, chciałbym znaleźć, to muszę po prostu w okresie, nazwijmy go tak, martwym, no poszukać sobie takiego miejsca, gdzie wiem, że mógłby dany jakiś tam dany ptak przebywać. Ja nie mówię tu o ptakach, które u nas są cały rok, tylko o takich ptakach, które przylatują do nas na lęgi. W taki sposób jak chociażby bociany przylatują, to przylatuje tutaj do nas mnóstwo gatunków, których nie ma tutaj, ale w sezonie letnim są. No i teraz kwestia tego znalezienia, gdzie one mogą się zagnieździć, gdzie mają warunki na to, żeby można było je podejrzeć, popatrzeć. Niekoniecznie fotografować, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że te ptaki tu przylatują wychować potomstwo, złożyć jaja, wychować potomstwo. I one też potrzebują spokoju, żeby to spokojnie ten okres takiej no, wytężonej pracy tych rodziców, którzy dochowają się tych jajeczek, a później wyklują się te maluchy, jakie by to nie były ptaki, czy to będzie dudek, czy to będzie cokolwiek innego, żeby po prostu wychować to potomstwo i żeby te ptaki wróciły w to samo miejsce w następnym roku i żeby po prostu tych ptaków było coraz więcej.
1: Fotografia przyrody to dziedzina, która wymusza całkowite podporządkowanie się rytmowi natury. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o zachowaniu zwierząt, ale przede wszystkim niezwykłej dyscypliny i odporności na warunki pogodowe. Godziny spędzone w ukryciu, często w trudnym terenie i przy niesprzyjającej aurze, są ceną za te ułamki sekundy, które zostają utrwalone na matrycy. W dobie powszechnego pośpiechu i cyfryzacji taka twórczość staje się swoistym świadectwem cierpliwości. Pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć ani wykreować w studiu. To rzemiosło oparte na pokorze wobec otaczającego świata, gdzie fotograf jest jedynie cichym obserwatorem, a nie reżyserem wydarzeń. Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jest dzisiaj naszym gościem.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
1: O jakiej porze dnia Pomorze Zachodnie jest dla fotografa najciekawsze?
4: Chyba dla każdego fotografa, czy będzie fotografował przyrodę taką, jak ja fotografuję, czy to będą krajobrazy, no to każdy z ludzi, którzy zajmują się fotografią, to wybiera te najlepsze godziny, czyli poranne i wieczorne, kiedy słońce jest najniżej, w tych okresach letnich. No i jest kwestią tylko tego, co chcemy fotografować, tak? Bo kto inny, co innego będzie fotograf potrzebował, który będzie robił na przykład zdjęcia krajobrazów, tak? On będzie potrzebował być wcześniej, bo sobie zobaczy, wyliczy, gdzie mu będzie wstawało słońce, jak mu się będzie to wszystko układało, a dodatkowo mgły i tak dalej. A no znów ja jako fotograf ptaków takich, czy każdy inny fotograf ptaków też będzie się ustawiał z kolei w innej pozycji, żeby mieć te obiekty, które fotografuje najczęściej oświetlone, powiedzmy, leżąc ze słońcem, choć bardzo często wychodzi tak, że jak się fotografuje pod słońce, no to te zdjęcia są ciekawe, przeważnie ciekawsze od tych takich, nazwijmy to, znaczków pocztowych, bo pokazują trochę artyzmu tym pracom dają. Później jak się zrobi wydruk tego zdjęcia w większym formacie i zaczyna się oglądać, no to wtedy wychodzi na to, że oj, no tak, można zrobić znaczek pocztowy, ale można zrobić zdjęcie ciekawe, które będzie wisiało na ścianie i zaciekawi kogoś, a co to jest, a dlaczego, bo umówmy się, niewielu jest normalnych takich ludzi, którzy nie fotografują, którzy leżą o świcie, czy jak słońce wschodzi, leżą w błocie i fotografują ptaki. Więc większość ludzi nie widzi takich sytuacji na żywo i nie ma pojęcia, jak to wygląda. Dopiero widzą efekty moich kolegów i mojej pracy w terenie, jak to wygląda i dopiero wtedy, aha, no, tak to wygląda, jak my śpimy, a tutaj grupa zapalonych wariatów fotografuje. No i tak to po prostu jest, no. Każdy ma, fotografów ma troszeczkę inne priorytety, tak. To jest, niby jest jedna dziedzina fotografia przyrody, no ale w tej fotografii przyrody możemy przecież też fotografować makro, to też jest przyroda. Możemy fotografować kwiaty, rośliny, liście, cokolwiek. Makro w liściach, nie wiadomo co to jest, tak. To wszystko to zależy od tego, jak się komu otworzy głowa i co chce pokazać i jakie ma zajawki i ludzie potrafią oglądać zdjęcia makro i nie wierzą, że to jest coś żywego, jest, już nie mówię o tym owad, ale jakieś grzyby, nie grzyby, no tak pokazane, że ludzie, no mieliśmy takie, kiedyś taki przypadek, oglądałem zdjęcie grzyba, który wyglądał jak jakieś ciastko z galaretką w kolorze czerwonym, a to się okazało, że to był jakiś grzyb, naród, coś takiego, no ale to tylko jest kwestia pokazania tego, tak? I każdy z nas, z fotografów, on będzie potrzebował innej pory dnia, no i tego światła przede wszystkim, takiego nieostrego, takiego zmiękczonego. Czasami ktoś mówi, o, piękna pogoda, piękne słońce, bym poszedł na zdjęcia. No nie, właśnie najlepiej, jak będą chmurki, będzie troszkę to światło takie ogólnie rozproszone, będzie docierało do naszych obiektów z każdej strony i będzie nadawało troszeczkę innego klimatu. Ostre też może być, tylko trzeba umiejętnie z głową to zrobić, żeby pokazać chociażby w kontrze takiej ostre, tak? I zdjęcie sylwetkowe nam powstaje i wtedy mamy zagadkę, a co to jest? I wtedy po szczegółach, po dziobie, czy po łapach, czy po czymś tam, po sylwetce można poznać, co to za ptak jest. Nie? Pora jest każda dobra, ale chyba najlepsze to są właśnie to jest tak zwana złota godzina i niebieska godzina, tak? Czy dla krajobrazistów, czy dla ludzi fotografujących ptaki.
1: Artur Uciński był naszym gościem, dzieląc się z nami swoją perspektywą na świat, w którym cierpliwość i pokora wobec natury grają główne role. Jako aktywny członek Zachodniopomorskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody udowadnia, że wielka fotografia to przede wszystkim suma godzin spędzonych w ciszy i pełnym skupieniu na otaczającym świecie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawialiśmy o fotografowaniu natury, gdzie liczy się każda sekunda bez ruchu. Teraz zmienimy nieco perspektywę, choć pozostaniemy w kręgu pasji wymagającej równie dużej dawki cierpliwości. Fotografia przyrodnicza uczy nas pokory wobec otaczającego świata, a nasze kolejne spotkanie udowodni, że tę samą uważność i szacunek do detalu można odnaleźć w historii techniki. Już 29 maja do Szczecina zawita pociąg nieśpieszny. O tym wyjątkowym pociągu, który niczym najlepszy kadr z dawnych lat zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. opowiada nasz kolejny gość Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co słychać w Szczecinie?
1: Jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe? Czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne?
5: Wyzwań było co niemiara, natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo zadbaliśmy dbaliśmy o to, żeby ten wagon, te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
1: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
5: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie cieszył się tak dużą, że będzie się cieszył dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
1: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
5: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowało, zostało pieczołowicie odtworzone.
1: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
5: Tak, oczywiście. No, kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki, także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To między innymi kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
1: Nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
5: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz, odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie między innymi Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie. 16-17 maja pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Proszę powiedzieć Pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
5: No, myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów PKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, no mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady, zachęcamy do korzystania z tej oferty, nie tylko pociągiem niespiesznym.
1: A czy w przypadku niespiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
5: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
1: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
5: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
1: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
5: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
1: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
5: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesują się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
1: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
5: Myślę, że tak, chociaż mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej, jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
1: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
5: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego w Europie. To pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów, są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
1: O pociągu nieśpiesznym opowiadał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Przypominam, pociąg pojawi się w Szczecinie 29 maja. To idealna okazja do podróży w czasie. Teraz jednak zmieniamy scenerię. Z pociągu przesiadamy się w kinowy fotel, by sprawdzić aktualny repertuar szczecińskich kin.
2: Co jest grane w Szczecinie?
1: Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w połowie kurczakiem, a w połowie zającem. I właśnie odkrywa, że ma siostrę. To jednak dopiero początek, bo cały gatunek kurozajonców pada w tarapaty. Nasz niezwykły bohater rusza w ryzykowną misję do legendarnej świątyni Świstaka, aby zdobyć moc zdolną odmienić losy jego bliskich. W tej wyprawie towarzyszy mu ekipa marzeń, sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Szykuje się pełna humoru jazda bez trzymanki. To trzeba zobaczyć. Kurozając i Świątynia Świstaka w codziennym repertuarze Kina Helios. A w poniedziałek można wybrać się do kina na Milczącą Przyjaciółkę. To historia niezwykłego miłorzębu japońskiego rosnącego w sercu uniwersyteckiego ogrodu. To drzewo przez 100 lat staje się niemym powiernikiem trojga nieznajomych. Dziewczyny walczącej o swoje miejsce w męskim świecie nauki, studenta szukającego oparcia po życiowym zakręcie oraz neurologa, który pod wpływem natury zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. To piękna opowieść o tym, że czasem najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy milczą.
2: Na deskach teatrów.
1: Już za tydzień na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie zagości Związek na Odległość Niewielką, czyli satyryczno-makabryczna krotochwila o meandrach relacji damsko-męskich. Spektakl oparty na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego w zabawny sposób ukazuje codzienne zmagania dwojga ludzi, balansując między czarnym humorem a chwilami zadumy. Z kolei w Teatrze Powszechnym 29 maja wystawiony zostanie Dzień Świra Marka Koterskiego. To mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, lektura obowiązkowa każdego świadomego Polaka. Adaś Miałczyński, Polak, nauczyciel, samotnik, świr, śmieszy dołes i wzrusza w każdym zdaniu, pozwala rozpoznawać naszą codzienność pełną absurdów, drobnych, wielkich pomyłek. W jego życie wkradają się inni, ci, których nienawidzi, którzy mu przeszkadzają i kobieta, którą chciałby pokochać.
2: Do zobaczenia w galerii.
1: W Szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Czas zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w stronę horyzontu. Zapraszam na Marzeń Wielki Błękit. Wyjątkową wystawę malarstwa marynistycznego autorstwa Agi Czyżyk. Artystka zabiera nas w niezwykłą podróż przez wszystkie odcienie morskich toni. Na jej płótnach znajdziecie zarówno kojący spokój tafli wody o brzasku, jak i potęgę wzburzonych fal. To, co wyróżnia te prace, to unikalna technika malarska. To idealna okazja, by poczuć morską bryzę w samym centrum miasta i zatopić się w błękicie, który daje przestrzeń do marzeń. Wystawa trwa do 12 czerwca. Czynna jest od poniedziałku do piątku między 8 a 18.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Jak wiele można opowiedzieć za pomocą 6 strun? Przekonacie się o tym podczas koncertu podopiecznych Przemka Bielca, szczecińskiego muzyka, gitarzysty i pedagoga. Koncert odbędzie się w piątek 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. W programie znajdzie się niezwykle szeroki wachlarz brzmień. Od klasycznej powagi przez dynamiczne zespoły gitarowe, aż po największe hity muzyki rozrywkowej. To nie tylko popisy uczniów, ale też okazja, by posłuchać zaproszonych gości. A jeśli szukacie pomysłu na aktywne sobotnie przedpołudnie ze swoim maluchem, to już 30 maja o godzinie 10 odbędą się mospinki. To znacznie więcej niż zwykłe skakanie do muzyki. Przy dźwiękach granych na żywo najmłodsi będą odkrywać świat instrumentów, ćwiczyć koordynację i stawiać pierwsze kroki w prostych układach tanecznych. To także świetna okazja, by maluchy otworzyły się na rówieśników i nawiązały swoje pierwsze przyjaźnie w radosnej, muzycznej atmosferze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Ula Myszkinisy, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
12: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleista obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
11: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
12: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takiej bryły krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy Cerus, wcześniej były primigeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu. Niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać. Tak?
11: Muszą przybyć do muzeum.
12: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć. Tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, na ramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa, po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny. No i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów. Z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszczep, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
11: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
12: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa, no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko, bo w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, czyli 2, 3, 4, obiekty 5. A poniżej już wkraczamy kolejną epokę, epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlowe. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład III. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
11: Ale pięknie grawerowany.
12: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i ten tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzonych przy rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim na głębokości bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko. Poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w Kamieniu Pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
10: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenhaima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśnińskiego, który niespełna 2 lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są 4 bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma 4 bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał 4, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Wiesz, wtedy w XVI wieku po

0: No, niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
1: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do kamienia, tak?
0: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda, nie chcę mówić gachenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
1: Tak, łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
0: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy nawet w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
2: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Aktywnie w Wolinie.
4: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
5: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
4: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
5: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo odczytać.

0: dlaczego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie by Pani poleciła pojechać?
0: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża. Jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
0: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 km takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co Pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
0: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Velo Baltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie Pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velo Baltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
2: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę, z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Aktywnie w Wolinie.
1: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
0: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć. Ale nasze trasy też te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
0: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały te jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
0: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miesiącach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
2: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Elena.
5: Emilia.
2: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
5: Ja przyjechałam z Katowic.
6: Ja z Goleniowa.
2: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
6: No, w malarstwie 3. miejsce. Ja w powiacie goleniowskim 3. miejsce też.
2: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?
6: Tak, byłam w tamtym roku i też robiliśmy coś w tym typie. I fajnie było.
2: A w tamtym roku jaką nagrodę dostałaś?
6: Dostałam 2. miejsce w grafice.
2: A jak się nazywała twoja praca w tym roku i co dla ciebie było szczęściem?
6: Hokeiści, bo gram w hokeja i jak na każdej grze gram, to mi się bardzo podoba, jestem szczęśliwa.
2: Dla ciebie co było szczęściem?
6: Ptaki, bo ja je obserwowałam jakby i dawałam im jedzenie.
2: A teraz na plaży tutaj co malujecie?
6: Jakieś abstrakcje. No, poprawiamy to, co na was grałyśmy.
7: Ja jestem Julia i dostałam w kategorii 10-13 nagrodę. Mój obraz był pod tytułem Marzenie i była dziewczyna, która siedziała na krześle i czytała książkę.
2: A jaką techniką lubisz najbardziej malować?
7: Na początku lubiłam szkicować ołówkiem, teraz trochę już te farby, a tak to w sumie wszystkiego lubię próbować.
2: A jak się maluje i pracuje na plaży?
7: Bardzo dobrze, ja w ogóle mega lubię morze i w sumie jestem pierwszy raz prawie. Bo jeszcze jak byłam mniejsza byłam, ale tego trochę nie pamiętam.
2: A skąd przyjechałaś?
7: Z Stanisławowa pod Mińskim Mazowieckim.
4: To gratuluję i bardzo dziękuję. Miłej zabawy.
8: Mam na imię Gabrysia. W tym roku zajęłam 3. miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, którą zrobiłam, jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma. 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. To bardzo ciekawie jest tutaj właśnie. Lubię morze. Na mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie przyjaźń daje dużo szczęścia.
9: Mam na imię Jan Kosiński. Otrzymałem nagrodę 3. miejsce w kategorii malarstwo. 6-9 lat.
2: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
9: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład, gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety. Są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość. Chociaż ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
10: A podoba ci się na plaży? Malowanie na plaży?
9: Tak. Jest bardzo fajne i to na pewno nie jest to samo, co malowanie na pracowni.
2: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: W tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
11: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna, ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk, związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego. Tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, no a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim i dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
2: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
11: No my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rokrocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu, także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i 2 dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu, było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów i do takiej analizy psychologicznej. Ta edycja jest dość specyficzna, taka bardzo wyjątkowa właśnie też pod tym względem. Przewodniczącym jury jest profesor Marek Haładuda, profesor malarstwa pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. No, człowiek, który w kolor arcie jest chyba od 9 bądź nawet 10 lat z nami. Profesor Wiesława Markiewicz, szczecińska malarka związana z Akademią Sztuki Szczecińską do niedawna, Izabela Wolska, malarka szczecińska, no i ja, czyli plastyczka Goleniowskiego Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy, trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekam na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
2: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
11: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
2: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinis, zostańcie z nami.
3: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców.
2: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
11: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasie Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też goleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała Kampania Przepis na Szczęście, nie inaczej. I prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem. Potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
2: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Ula Myszkinis, witam. Zapraszam Was na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło i zapowiadać to, co przed nami.
3: Blisko mieszkańców.
2: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. Za trochę ponad miesiąc, 15 czerwca w Międzyzdrojach, rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się kładem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować międzyzdrojskie wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników i jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być, o tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u województwa zachodniopomorskiego.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Dlaczego ludzie toną?
13: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, w którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonięć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze, ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę jeżeli nagle do tej wody wpadną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
14: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
13: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno woprowcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego. Mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR, pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy ich do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk, bo w sposób taki, że jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie takiej sytuacji kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży że niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
14: Oczywiście, jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z Pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
13: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplej. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej. Turystów przyjeżdża z roku na rok więcej. Mamy więcej interwencji, patrząc w skali globalnej. Natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, o której wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powieki, to jest liczba utonięć. I ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
14: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
13: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa akwaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład w Świnoujściu, takie jak Kołobrzeg. Tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie, więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo Wopru będzie na pewno obecne.
2: O działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
13: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym czasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne, które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, aby tej obserwacji brać. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
14: Ratowniczki wodne w Woprze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
13: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parę tak 50/50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie sprawują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś jej 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim. Natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
14: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
13: To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować, jakby no co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupienie jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo, właśnie same bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując, informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to, to czy to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach, no bo zamknięciem klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności i podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
10: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
11: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów, jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
12: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
13: Dzisiaj się bawimy.
14: To jest dla nas ważne. No.
13: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
10: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
14: 22, 4, 4 i 3, 0.
9: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

9 miejsc w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przegrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem poruszano, bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
8: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie no, to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10 za 2 minuty. W naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

0: Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowski, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sama.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
6: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
7: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
6: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
8: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
9: Z Francisem super mi się pracuje.
8: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
10: Grand Slams have been...
8: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
6: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać. Naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

Aha w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Lato w Half Price.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
3: Po coś.
0: No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
19: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Zombie w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski. Ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
5: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe i jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
7: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
6: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orieśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
3: Miał jakiś plan na
2: scenie? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: Bo na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która tak, o tak. której przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie,
2: ze mną.
1: A Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te. Ja nie wierzyłam. Mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oj, to naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stałe, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak to Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzieśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, i spa. I każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium. No, wszystko, co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: A to gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: No to gramy.
1: Poczekaj, siedzę i myślę.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.

0: to jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Reklama. Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
7: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
6: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla Was imprezową Sandrę.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny no raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
3: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Ta ona czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
3: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze, mnóstwo, wiem. Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert, tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedy to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali. To jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
3: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
3: Tak. Oran! Tak.
2: Wiesz.
3: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklam.

Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie. Więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą. Może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona. Biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc. Widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie było ważne ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, abym uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, że zgadłem.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14 w niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Brawo do nowego Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: mama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Kaufland jest fresh. W Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny
8: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert.

0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
1: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad Morskie Oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
3: Kolejusz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
3: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
6: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
3: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice, zdobyty w doliczonym czasie gry, sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6 miejscu.
1: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: synem jej koleżanki.
1: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
2: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
1: Słuchaj, Radia Złote Przeboje, od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
0: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
3: Autopromocja.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu. Na dziś swoje urodziny świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 miligramów meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
21: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
13: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
12: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
14: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, cię jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
12: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj.

0: zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Tak, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przeboju, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ten trzeci, ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. Na teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Love.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
8: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
9: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
8: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
10: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
8: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
11: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
12: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
9: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
8: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji.

0: zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

Oj, numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w Agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W Radiu Złote Przeboje na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek a na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
12: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
13: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
11: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
14: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
11: Przy schronisku schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe, Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważała, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inna nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, wielka radość, czy też wilki swój...

Po gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia Złote Przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUVIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
18: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

cofamy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Reklama.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień, w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: To jest program o sprawach, które dotykają nas na co dzień, od kultury i niezwykłych podróży, aż po wasze prawa jako kupujących. Dziś wspólnie z fotografem ze Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Zachodniopomorskiego, Arturem Ucińskim, poszukamy tego jedynego idealnego kadru. Wsiądziemy też do pociągu niespiesznego. To projekt, który samą nazwą podpowiada, że czasem warto zwolnić i zobaczyć więcej po drodze. Na koniec podpowiemy, dokąd pójść, czego posłuchać i czym region będzie żył w najbliższych dniach. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. Ale teraz czas na konkrety dla waszych portfeli. Program zaczynamy od rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
6: Ważne dla mieszkańców Szczecina.
5: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy Szczecina? O tej porze.
7: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby. Bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu. Czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy mamy, czy znamy. Więc takich zapytań jest bardzo dużo.
5: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
7: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej. Czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
5: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
7: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i to te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład, jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, no to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty, więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
5: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację, co dalej się dzieje?
7: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
5: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
7: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
5: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
7: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakich okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek, konsumenci zmieniają daty przy wyborze, potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy, jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki, bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
5: Zdarzają się w naszym mieście przypadki oszustw na apartament, tak jak na przykład bardzo często zdarza się to w Zakopanem.
7: Nie, w ostatnim czasie, jeżeli mówimy tak o ostatnim roku czasu, to takiego zgłoszenia nie mieliśmy. One bywały, to takie lata wstecz, jeszcze to były lata takie pandemiczne, wówczas wówczas były takie sytuacje, natomiast od jakiegoś czasu tutaj do nas takie zgłoszenia nie wpływają.
5: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
7: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo w taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych, gdzie klikamy, łatwo płacimy i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą zarejestrowanym na przykład w Polsce, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc, pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce, wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy, więc odradzamy kupowanie od takich przedsiębiorców, gdzie nie ma regulaminu, gdzie w regulaminu nie są podane podstawowe dane danego przedsiębiorcy. Sprawdzamy, jaki jest kraj jego rejestracji. Proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń jest praktycznie niemożliwe.
5: Marzena Nowowiejska, Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem. Do tej lekcji konsumenckiej samoobrony powrócimy za kilka minut, a teraz sprawdźmy, czym żyło nasze województwo w ostatnich dniach.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od autostrady A6. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przyznaje, odcinkowy pomiar prędkości na A6C koło Szczecina nie działał prawidłowo. Problem dotyczył autostrady między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Kierowcy byli zaskoczeni, bo mieli dowody w postaci zapisów na tachografie, że nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaalarmowało Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Urząd Miar w Szczecinie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu. Czemu Canard nie mógł wcześniej zapobiec? Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar, nie została ukarana mandatem karnym, informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Odcinek A6, na którym wadliwie działał pomiar prędkości, należy do najbardziej ruchliwych w regionie zachodniopomorskim. W tak zwanych pikach wakacyjnych przejeżdża tędy 80 tysięcy pojazdów na dobę. Przepustowość wyczerpuje się zaś przy 60 tysiącach. A6 i jej kontynuacja, czyli droga S3, jest też ważnym korytarzem transportowym z południa Europy do Skandynawii. Tędy jadą ciężarówki do i z terminala promowego w Świnoujściu. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej Wyborczej. Od najbliższego poniedziałku zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Po 25 maja, dzwoniąc pod dotychczasowy numer, pojawi się komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Umowa z armatorami, którzy będą obsługiwać samorządowy szlak wodny, podpisana. W tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, a na dwóch trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Każda z jednostek będzie dwa razy zabijała dotychmiast. Turyści będą mieli możliwość, aby je zwiedzić i po około 3 godzinach udać się z powrotem. Rejsy wystartują 27 czerwca, potrwają do 30 sierpnia. 10 tysięcy złotych nagrody dla kogoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Przypomnijmy, miejska spółka obsługująca strefę płatnego parkowania w Szczecinie na początku maja ogłosiła konkurs na nowy interfejs w miejskich parkomatach. Szczegóły przypomni nasz reporter Miłosz Gocłowski.
9: Obecnie procedura płacenia za strefę płatnego parkowania jest dość skomplikowana, a menu, zdaniem urzędników, trzeba odświeżyć. Ma być ładniej, prościej i bardziej funkcjonalnie, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
10: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
9: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
8: Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pracę można składać do 10 czerwca. Konkursem na nowy interfejs w miejskich parkomatach w Szczecinie kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Ewy Pasierbiewicz i jej gości.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Znamy to bardzo dobrze. Kupujemy coś, co miało być hitem, a okazuje się bublem. Albo podpisujemy umowę, która z czasem okazuje się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy najczęściej szukamy ratunku. Dziś naszym gościem jest osoba, która takie pożary gasi zawodowo. Zapraszam na drugą część rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
4: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: Czy super okazje w sieci to dziś nadal pułapki?
7: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem. Bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy. Nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji. I przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy. Albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety, konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą naprawdę towary bardzo słabej jakości, w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No, taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególny chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
5: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
7: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
5: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
7: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia.

0: AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
1: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
0: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest no niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni. No, też są skomplikowane takie sytuacje, kiedy konsumenci zawierają umowę w salonie i podpisują bardzo dużo dokumentów poprzez złożenie podpisu na tablecie. Zanim jeszcze, no, część oferty przedsiębiorcy, regulamin i inne ważne informacje, z którymi będą mogli się zapoznać, tak? Bo w tej sytuacji to konsument jak gdyby poświadcza, że zapoznał się z warunkami, a te warunki przychodzą na maila, którego często konsumenci nie obsługują, bądź mają problemy. I problem pojawia się dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku, gdzie zamiast oczekiwanych opłat w wysokości załóżmy 70 zł, konsument otrzymuje rachunek na 150, bo się okazuje, że zawierając umowę nie dopatrzył, że wyraził zgodę również na inne dodatkowe usługi i ten rachunek no, znacznie powiększył się o tą ofertę.
1: Pani rzecznik, jak wygląda taka pani pomoc od kuchni? Co konkretnie może zrobić rzecznik dla mieszkańca?
0: Rzecznik przede wszystkim ma kilka uprawnień. Realizuje je poprzez po pierwsze edukację, po drugie wystąpienia do przedsiębiorców w sytuacji naruszenia interesu konsumenta, także poprzez współpracę z innymi instytucjami, które chronią konsumentów, a również występując do rzeczoznawców. No i takim ostatnim uprawnieniem rzecznika jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli próba taka ugodowa no, nie dojdzie do skutku. Bo rzecznik w pierwszej kolejności przychodzi do nas konsument, sprawdza, co konsument zrobił w swojej sprawie, bo trzeba pamiętać, że konsument najpierw musi złożyć reklamację. Powinien złożyć reklamację, przedstawić swój sprzeciw dla sytuacji, która go spotkała. I nasze działania podejmowane są po wyczerpaniu konsumenta tej drogi, chyba że okazuje się, że konsument no, jest bezradny w sytuacji, kiedy przychodzi do rzecznika, my próbujemy pomóc, czyli sporządzamy wzór, czy wydajemy też wzór takiej reklamacji, podpowiadamy, co konsument najpierw w pierwszym kroku powinien sobie zrobić, a potem zapraszamy konsumenta po uzyskaniu odpowiedzi, jeżeli ona jest negatywna i strony nie dojdą do porozumienia, zapraszamy tutaj do biura rzecznika na miejscu. Dokonujemy analizy takiej dokumentacji, analizujemy to na podstawie dokumentów, które konsument zgromadził, na podstawie jego oświadczeń, na podstawie pisma reklamacyjnego odpowiedzi przedsiębiorcy. I wtedy rzecznik ma podstawę do tego, jeżeli jest naruszony interes konsumenta, do interwencji. Jeżeli wystąpienie rzecznika nie udaje się, czyli przedsiębiorca podtrzymuje swoją odmowną decyzję, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem takiego sporu. Jeżeli dochodzi do podejrzenia stosowania zbiorowych praktyk i nieuczciwych praktyk rynkowych, rzecznik może zawiadomić w takiej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może zawiadomić, jeżeli mamy próbę oszustwa, właściwe instytucje, to jest policja i prokuratura, może pomóc konsumentowi, jeżeli jest zdecydowany na dochodzenie swoich roszczeń w drodze sądowej, czy to na drodze sądu polubownego, to wspieramy konsumenta w złożeniu takiego pozwu do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej, bądź no jeżeli już rzeczywiście sytuacja tego wymaga, w zależności od kategorii sprawy, możemy pomóc sporządzić pozew albo w imieniu konsumenta wystąpić do sądu.
1: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że dzięki jej wskazówkom będziecie czuli się znacznie pewniej przy sklepowych półkach i podczas podpisywania umów. A w naszym programie teraz temat równie ważny, choć budzący zupełnie inne emocje, zwłaszcza u młodzieży i ich rodziców. Przed nami kluczowy moment roku szkolnego, czyli walka o wymarzone ławki w liceach i technikach. Jak wygląda tegoroczny powszechny nabór do szkół ponadpodstawowych w naszej

0: mieście. O szczegółach rekrutacji mówi Marta Kufel z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu.
1: Edukacja w Szczecinie.
2: Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces rekrutacji prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin i w zakładce Szkoła Ponadpodstawowa. To właśnie tam kandydaci, czyli tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, począwszy od szczegółowej oferty szkół i oddziałów, poprzez harmonogram postępowania, aż po praktyczny poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak poprawnie złożyć wniosek i przejść przez cały proces naboru. W systemie dostępny jest również kalkulator punktów, który pozwala oszacować przewidywany wynik rekrutacyjny. To narzędzie, które pomaga kandydatom ocenić swoje szanse i bardziej świadomie wybrać szkołę oraz kierunek dalszej nauki. W tym roku szczecińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie ponad 3700 miejsc. Dla porównania liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych wynosi ponad 3250 uczniów. Kandydaci mogą wybierać spośród naprawdę bogatego wachlarza propozycji przygotowanych przez placówki. W ofercie znajdują się m.in. klasy medyczne, lingwistyczne, matematyczne, informatyczne, psychologiczne, biologiczno-chemiczne czy też dziennikarskie. Dzięki temu uczniowie mogą dopasować wybór szkoły do swoich zainteresowań, planów edukacyjnych i przyszłych ścieżek zawodowych. Podczas rekrutacji każdy kandydat może wskazać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w ich obrębie. Bardzo ważna jest jednak kolejność wyborów wpisywanych na naszej liście preferencji. Na pierwszym miejscu warto wskazać dokładnie tę szkołę i klasę, która jest przez nas najbardziej pożądana. System rekrutacyjny najpierw sprawdza właśnie ten wybór, a jeśli liczba punktów okaże się niestety niewystarczająca, kandydat automatycznie bierze udział w rekrutacji do kolejnych wskazanych przez siebie oddziałów. Oznacza to, że im więcej klas zostanie uwzględnionych na naszej liście preferencji, tym większa jest szansa na zakwalifikowanie się do jednej z wybranych przez nas szkół. Samo złożenie dokumentów odbywa się w 2 etapach. Najpierw kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Następnie dokument należy wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i jest to naprawdę bardzo ważny element, bez którego nasz wniosek po prostu nie przejdzie do rekrutacji. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje uwzględniony w procesie naboru do szkoły ponadpodstawowej. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. O przyjęciu nie decyduje bowiem kolejność zgłoszeń, ale łączna liczba uzyskanych punktów. Kandydaci mają więc czas, aby spokojnie przeanalizować ofertę szkół, upewnić się, że dokumenty zostały poprawnie wypełnione i wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie szkoły, a w nich klasy czy też profile, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzdolnieniom czy też planom na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego, matematyki oraz 2 dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Znaczenie mają również szczególne osiągnięcia ucznia, takie jak na przykład ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. W przypadku oddziałów wymagających dodatkowych predyspozycji, takich jak na przykład klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały dwujęzyczne, wojskowe czy też mundurowe, konieczne jest także przystąpienie do odpowiednich testów kompetencji, sprawdzianów językowych albo prób sprawności fizycznych. Terminy tych egzaminów ustalane są indywidualnie przez poszczególne szkoły. Jeśli chodzi o harmonogram rekrutacji, kandydaci mają czas na składanie wniosków do 12 czerwca. Krótszy termin obowiązuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, wojskowych oraz mistrzostwa sportowego. Kolejny ważny etap rekrutacji przypada na okres od 3 do 7 lipca. To właśnie wtedy kandydaci będą musieli uzupełnić swoje wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną opublikowane 13 lipca. Następnie od 13 do 16 lipca konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie kompletu oryginału dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 16 lipca. Po zakończeniu głównego etapu naboru prowadzone będą również postępowania uzupełniające dla uczniów, którzy nie zostaną zakwalifikowani w tak zwanym pierwszym terminie. Taka rekrutacja będzie odbywała się już poza systemem elektronicznym, bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. I to właśnie w tych placówkach uczniowie uzyskają wszelkie niezbędne informacje na temat rekrutacji uzupełniającej. Przypominamy, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, pełna oferta szkół oraz wszystkie najważniejsze terminy dostępne są w internetowym systemie Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin/szkoła-ponadpodstawowa.
0: Zainteresowanych odsyłamy na stronę szczecińskiego magistratu oraz platformę, o której wspomniała Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Przed chwilą mówiliśmy o arkuszach rekrutacyjnych i wyborach, przed którymi stają uczniowie szkół ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim. To czas szukania własnej drogi i definiowania przyszłości. Czasem jednak najciekawsze ścieżki prowadzą tam, gdzie nie dociera żaden szkolny ranking. W głąb dzikich trzcinowisk i na surowe bałtyckie plaże. To właśnie tam swoją unikalną przestrzeń odnalazł Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego twórczość to dowód na to, że pasja do natury naszego regionu może stać się najwyższą formą sztuki. Specjalizuje się w niezwykle bliskich, intymnych portretach dzikich ptaków.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Pamięta pan takie pierwsze miejsce w regionie, które naprawdę pana zatrzymało? Nie jako spacerowicza, ale już jako fotografa.
3: No to chyba trzeba by zacząć od Kępy Karciborskiej. To chyba takie największe wrażenie na mnie to zrobiło. To miejsce, to już było ładnych parę lat temu, jeszcze nie wiem, 14, 15 rok może, ale dużo wcześniej byłem też na Kępie Karciborskiej, spędziłem tam trochę czasu, choć moje zainteresowania fotograficzne jeszcze nie szły w tym kierunku, ale widziałem w tym miejscu właśnie coś takiego niesamowitego. Jakieś ono, to miejsce było zupełnie inne niż te, które wcześniej gdzieś tam spotykałem na swojej drodze, tak? I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale tam się zadziały takie rzeczy, które później spowodowały, że zbywałem tam bardzo często. Niemalże każdy wolny weekend, nawet gdy wypadały 3 wolne weekendy pod rząd, to tam przesiedziałem noce i dnie, popołudnia i ranki na fotografowaniu ptaków.
0: Jakie ptaki można tam spotkać?
3: No tam właśnie głównie ptaki siewkowe, i to w okresie wiosennym, na przelotach tych wiosennych, kiedy wracają ptaki z zimowisk. Właśnie tam się zatrzymują, one przelatują takim pasem nadmorskim i tam właśnie takie miejsce było. To zresztą tak samo jak i wybrzeże Morza Bałtyckiego, w zasadzie tutaj jak najbliżej, no to Zatoka Pomorska, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie było gazoportu, Falochron był idealnym miejscem właśnie na takie wiosenne i jesienne przeloty, bo te przeloty się odbywają 2 razy w roku. I właśnie te plaże, które zostały zabrane przez gazoport, a teraz zostaną zabrane przez powiększający się port kontenerowy, który tam będzie rozbudowany, więc dalsza część tych plaż zostanie zabrana. No głównie tam właśnie siewkowce, właśnie w tych wiosennych i w jesiennych przelotach. No akurat ja tam, nie to, że jestem zakochany, ale po prostu te ptaki robią na mnie wrażenie i są dość sporym wyzwaniem, bo są małe, ale bardzo szybkie. To wymaga trochę sprytu i przewidywania tego, co one zrobią, żeby pofotografować takie ptaki.
0: Jak przygotowuje się pan do takiej wyprawy z obiektywem?
3: Zaczynam od tego, że jeśli znam miejsce, do którego będę jechał, jeśli to jest tam właśnie, powiedzmy, czy to będzie kępa, czy to będzie jakaś plaża, którą znam, no to przede wszystkim, no to muszę być tam dużo wcześniej, tak? Cały sprzęt, który mam ze sobą, wziąć na plażę. Przygotowuję sobie też już wcześniej, żeby był, tak powiem, w gotowości, tak? No bo jeśli idziemy na plażę, no to jakiś tam trzeba cover użyć na obiektyw, że w razie gdyby wiało trochę mocniej, to jako że się leży, wszystkie zdjęcia, które są robione na plaży i czy gdzieś tam z ukrycia tych ptaków. No im mniejszy obiekt do fotografowania, tym niżej się schodzi, wiadomo, tak? Więc wszystko praktycznie, co robię z ptactwa, to są no, z pozycji leżącej zdjęcia, tak? Więc trzeba się zabezpieczyć przed tym piaskiem sprzęty, no i samego siebie, tak? Jakieś spodnie ochraniacze, które są przede wszystkim wodoodporne i piaskoodporne, tak? Obuwie też takie, które nie będzie przemakać, to nie muszą to być kalosze, ale wystarczy, że to będą jakieś buty z koryteksem, w których będzie można się położyć w podmokłym terenie, bo tego tu jeszcze u nas tak na plaży nie ma, ale czasami też tak trzeba się kłaść blisko linii wody, no i trzeba mieć jakąś kurtkę i spodnie i buty do tego odporne na wodę, żeby tam po kilku godzinnym leżeniu, żeby po prostu nie być mokrym w środku, tak? No i sprzęt zabezpieczony właśnie w jakimś takim, nazwijmy to takim ochraniaczem przeciwwiatrowo, żeby te drobiny piasku nie dostawały się do sprzętu, żeby on później nie był cały jakiś tam, no żeby nie było problemu z tym, żeby on się później nie psuł. Bo to są rzeczy, które no są drogie, a utrzymanie tego nie kosztuje nic, tylko po prostu własne chęci, żeby to o to po prostu zadbać, a sama optyka czy aparaty, no to są raczej drogie zabawki, także każdy o to dba po prostu jak może, żeby służył ten sprzęt jak najdłużej.
0: Pomorze Zachodnie bywa kojarzone głównie z morzem, z wakacjami. A czym ono jest dla pana, kiedy patrzy pan na nie przez obiektyw?
3: Akurat Pomorze Zachodnie to jest fajna różnorodność, tak? No, ja akurat ptaki fotografuję, głównie ptaki, tam na mojej stronie można zobaczyć jakieś tam jelenie czy foki, ale to są jelenie, no to tak po prostu, no bo piękny rytuał, rykowisko i w zasadzie tylko w rykowisko fotografuję akurat je. No i foki, które no to akurat też nie tutaj, nie u nas, tylko powiedzmy, że za granicą. No tutaj jest różnorodność właśnie ze względu na położenie. No samo położenie zachodniopomorskiego, to właśnie wrócę do tego takiego, no, żeby nie być monotematycznym, ale właśnie ptaki siewkowe, te, które mieszkają, rozmnażają się tam bardzo na dalekiej północy Norwegii, tereny tundry, i one przylatują akurat z zimowisk tutaj w tym rejonie i można je spotkać. To jest taka trasa ich przelotu, więc właśnie różnorodność na wiosnę, gdy te akurat ten moment to jest ten moment, kiedy te ptaki migrują, przelatują w różnych rejonach, ale właśnie przeważnie lecą przy linii brzegowej albo niedaleko, poza linią brzegową, trochę w głąb lądu. Stąd na przykład na kępie Karciborskiej możliwość spotkania tego typu tych ptaków. No i jest tych gatunków dość sporo i za każdym razem one troszeczkę inaczej wyglądają. Lecąc w takich już lekko barwach godowych, już te ptaki, które znamy jesienią, one wiosną wyglądają inaczej. Nie widzimy ich tutaj w tej pełnej krasie godowej, jak one są pięknie ubarwione, ale no można zaobserwować gdzieś tam u ludzi, którzy mają dostęp do tej dalekiej północy i tam mogą, ewentualnie można samemu jechać tam na taką wyprawę i po prostu zobaczyć, jak te ptaki wyglądają w tej szacie godowej, tej najpiękniejszej, tak? Czasami spotyka się już w takim, jak późny przelot jest tych ptaków, tutaj no to spotyka się już takie bardzo, bardzo mocno rozwinięta szata godowa, która jest no zupełnie inna od tego, co później widzimy. No i znowu jesienią mamy, znaczy późnym latem powrót dorosłych osobników, no i późniejszą, taką wczesną jesienią zaczynają z północy zlatywać na zimowiska. Hiszpania, Portugalia, tam trochę do Afryki Północnej, tamte rejony, te ptaki na zimowisko i właśnie w późniejszym czasie, powiedzmy we wrześniu, widujemy ptaki młode, które są w tej takiej pierwszej szacie już dorosłej, ale one są takie, nie są takie kolorowe, jak właśnie potrafią być w maju i resztki na początku czerwca, tak? Gdzie one są takie, no, w pięknych kolorach.
0: Proszę powiedzieć, lubi pan szukać, odkrywać nowe zakątki naszego województwa?
3: Znaczy jest to tak, że jak się szuka konkretnego gatunku, no to trzeba poznać jego, ten habitat, gdzie on tam po prostu przebywa, i jeśli szukam jakiegoś konkretnego ptaka, chciałbym znaleźć, to muszę po prostu w okresie, nazwijmy go tak, martwym, no poszukać sobie takiego miejsca, gdzie wiem, że mógłby dany jakiś tam dany ptak przebywać. Ja nie mówię tu o ptakach, które u nas są cały rok, tylko o takich ptakach, które przylatują do nas na lęgi. W taki sposób jak chociażby bociany przylatują, to przylatuje tutaj do nas mnóstwo gatunków, których nie ma tutaj, ale w sezonie letnim są. No i teraz kwestia tego znalezienia, gdzie one mogą się zagnieździć, gdzie mają warunki na to, żeby można było je podejrzeć, popatrzeć. Niekoniecznie fotografować, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że te ptaki tu przylatują wychować potomstwo, złożyć jaja, wychować potomstwo. I one też potrzebują spokoju, żeby to spokojnie ten okres takiej no wytężonej pracy tych rodziców, którzy dochowają się tych jajeczek, a później wyklują się te maluchy, jakie by to nie były ptaki, czy to będzie dudek, czy to będzie cokolwiek innego, żeby po prostu wychować to potomstwo i żeby te ptaki wróciły w to samo miejsce, w następnym roku i żeby po prostu tych ptaków było coraz więcej.
0: Fotografia przyrody to dziedzina, która wymusza całkowite podporządkowanie się rytmowi natury. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o zachowaniu zwierząt, ale przede wszystkim niezwykłej dyscypliny i odporności na warunki pogodowe. Godziny spędzone w ukryciu, często w trudnym terenie i przy niesprzyjającej aurze, są ceną za te ułamki sekundy, które zostają utrwalone na matrycy. W dobie powszechnego pośpiechu i cyfryzacji taka twórczość staje się swoistym świadectwem cierpliwości. Pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć ani wykreować w studiu. To rzemiosło oparte na pokorze wobec otaczającego świata, gdzie fotograf jest jedynie cichym obserwatorem, a nie reżyserem wydarzeń. Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jest dzisiaj naszym gościem.
1: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
0: O jakiej porze dnia Pomorze Zachodnie jest dla fotografa najciekawsze?
3: Chyba dla każdego fotografa, czy będzie fotografował przyrodę taką, jak ja fotografuję, czy to będą krajobrazy, no to każdy z ludzi, którzy zajmują się fotografią, to wybiera te najlepsze godziny, czyli poranne i wieczorne, kiedy słońce jest najniżej, w tych okresach letnich. No i jest kwestią tylko tego, co chcemy fotografować, tak? Bo co innego będzie fotograf potrzebował, który będzie robił na przykład zdjęcia krajobrazów, tak? On będzie potrzebował być wcześniej, bo sobie zobaczy, wyliczy, gdzie mu będzie wstawało słońce, jak mu się będzie to wszystko układało, a dodatkowo mgły i tak dalej. A no znów ja jako fotograf ptaków takich, czy każdy inny fotograf ptaków też będzie się ustawiał z kolei w innej pozycji, żeby mieć te obiekty, które fotografuje najczęściej oświetlone, powiedzmy, leżą ze słońcem, choć bardzo często wychodzi tak, że jak się fotografuje pod słońce, no to te zdjęcia są ciekawe, przeważnie ciekawsze od tych takich, nazwijmy to, znaczków pocztowych, bo pokazują trochę artyzmu tym pracom dają. Później jak się zrobi wydruk tego zdjęcia w większym formacie i zaczyna się oglądać, no to wtedy wychodzi na to, że oj, no tak, można zrobić znaczek pocztowy, ale można zrobić zdjęcie ciekawe, które będzie wisiało na ścianie i zaciekawi kogoś, a co to jest, a dlaczego, bo umówmy się, niewielu jest normalnych takich ludzi, którzy nie fotografują, którzy leżą o świcie, czy jak słońce wschodzi, leżą w błocie i fotografują ptaki. Więc większość ludzi nie widzi takich sytuacji na żywo i nie ma pojęcia, jak to wygląda. Dopiero widzą efekty moich kolegów i mojej pracy w terenie, jak to wygląda i dopiero wtedy, aha, no tak to wygląda, jak my śpimy, a tutaj grupa zapalonych wariatów fotografuje. No i tak to po prostu jest, no. Każdy fotografów ma troszeczkę inne priorytety, tak. To jest niby jest jedna dziedzina fotografia przyrody, no ale w tej fotografii przyrody możemy przecież też fotografować makro, to też jest przyroda. Możemy fotografować kwiaty, rośliny, liście, cokolwiek. Makro w liściach, nie wiadomo co to jest, tak. To wszystko to zależy od tego, jak się komu otworzy głowa i co chce pokazać i jakie ma zajawki i ludzie potrafią oglądać zdjęcia makro i nie wierzą, że to jest coś żywego, jest, już nie mówię o tym owad, ale jakieś grzyby, nie grzyby, no tak pokazane, że ludzie, no mieliśmy kiedyś taki przypadek, oglądałem zdjęcie grzyba, który wyglądał jak jakieś ciastko z galaretką w kolorze czerwonym, a to się okazało, że to był jakiś grzyb, naród, coś takiego, no ale to tylko jest kwestia pokazania tego, tak, i każdy z nas, z fotografów, on będzie potrzebował innej pory dnia, no i tego światła przede wszystkim takiego nieostrego, takiego zmiękczonego. Czasami ktoś mówi, o, piękna pogoda, piękne słońce, bym poszedł na zdjęcia. No nie, właśnie najlepiej jak będą chmurki, będzie troszkę to światło takie ogólnie rozproszone, będzie docierało do naszych obiektów z każdej strony i będzie nadawało troszeczkę innego klimatu. Ostre też może być, tylko trzeba umiejętnie z głową to zrobić, żeby pokazać chociażby w kontrze takiej ostre, tak? I zdjęcie sylwetkowe nam powstaje i wtedy mamy zagadkę, a co to jest? I wtedy po szczegółach, po dziobie, czy po łapach, czy po czymś tam, po sylwetce można poznać, co to za ptak jest. Nie? Pora jest każda dobra, ale chyba najlepsze to są właśnie ta jest tak zwana złota godzina i niebieska godzina, tak? Czy dla krajobrazistów, czy dla ludzi fotografujących ptaki.
0: Artur Uciński był naszym gościem, dzieląc się z nami swoją perspektywą na świat, w którym cierpliwość i pokora wobec natury grają główne role. Jako aktywny członek Zachodniopomorskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody udowadnia, że wielka fotografia to przede wszystkim suma godzin spędzonych w ciszy i pełnym skupieniu na otaczającym świecie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Rozmawialiśmy o fotografowaniu natury, gdzie liczy się każda sekunda bez ruchu. Teraz zmienimy nieco perspektywę, choć pozostaniemy w kręgu pasji wymagającej równie dużej dawki cierpliwości. Fotografia przyrodnicza uczy nas pokory wobec otaczającego świata, a nasze kolejne spotkanie udowodni, że tę samą uważność i szacunek do detalu można odnaleźć w historii techniki. Już 29 maja do Szczecina zawita pociąg nieśpieszny. O tym wyjątkowym pociągu, który niczym najlepszy kadr z dawnych lat zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. opowiada nasz kolejny gość Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
1: Co słychać w Szczecinie?
0: Jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe? Czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne.
4: Wyzwań było co niemiara, natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo dbaliśmy o to, żeby ten wagon, te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
0: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
4: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie cieszył się tak dużą, że będzie się cieszył dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
0: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
4: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowało, zostało pieczołowicie odtworzone.
0: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
4: Tak, oczywiście. No, kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki, także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To m.in. kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
0: Nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
4: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz, odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad 100-letnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie. 16-17 maja pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
0: Proszę powiedzieć pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
4: O, myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów PKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, no mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady. Zachęcamy do korzystania z tej oferty, nie tylko pociągiem nieśpiesznym.
0: A czy w przypadku nieśpiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
4: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
0: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
4: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
0: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
4: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
0: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
4: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesują się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
0: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
4: Myślę, że tak, chociaż no, mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej, jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
0: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
4: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego w Europie. To pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów, są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
0: O pociągu nieśpiesznych opowiadał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Przypominam, pociąg pojawi się w Szczecinie 29 maja. To idealna okazja do podróży w czasie. Teraz jednak zmieniamy scenerię. Z pociągu przesiadamy się w kinowy fotel, by sprawdzić aktualny repertuar szczecińskich kin.
1: Co jest grane w Szczecinie?
0: Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w połowie kurczakiem, a w połowie zającem i właśnie odkrywa, że ma siostrę. To jednak dopiero początek, bo cały gatunek kurozająców wpada w tarapaty. Nasz niezwykły bohater rusza w ryzykowną misję do legendarnej świątyni Świstaka, aby zdobyć moc zdolną odmienić losy jego bliskich. W tej wyprawie towarzyszy mu ekipa marzeń, sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Szykuje się pełna humoru jazda bez trzymanki. To trzeba zobaczyć. Kurozając i świątynia Świstaka w codziennym repertuarze kina Helios. A w poniedziałek można wybrać się do kina na Milczącą przyjaciółkę. To historia niezwykłego miłorzębu japońskiego rosnącego w sercu uniwersyteckiego ogrodu. To drzewo przez 100 lat staje się niemym powiernikiem trojga nieznajomych. Dziewczyny walczącej o swoje miejsce w męskim świecie nauki, studenta szukającego oparcia po życiowym zakręcie oraz neurologa, który pod wpływem natury zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. To piękna opowieść o tym, że czasem najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy milczą.
1: Na deskach teatrów.
0: Już za tydzień na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie zagości Związek na Odległość Niewielką, czyli satyryczno-makabryczna krotochwila o meandrach relacji damsko-męskich. Spektakl oparty na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego w zabawny sposób ukazuje codzienne zmagania dwojga ludzi, balansując między czarnym humorem a chwilami zadumy. Z kolei w Teatrze Powszechnym 29 maja wystawiony zostanie Dzień Świra Marka Koterskiego. To mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, lektura obowiązkowa każdego świadomego Polaka. Adaś Miałczyński, Polak, nauczyciel, samotnik, świr, śmieszy do łez i wzrusza w każdym zdaniu, pozwala rozpoznawać naszą codzienność pełną absurdów, drobnych, wielkich pomyłek. W jego życie wkradają się inni, ci, których nienawidzi, którzy mu przeszkadzają i kobieta, którą chciałby pokochać.
1: Do zobaczenia w galerii.
0: W Szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Czas zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w stronę horyzontu. Zapraszam na Marzeń Wielki Błękit. Wyjątkową wystawę malarstwa marynistycznego autorstwa Agi Czyżyk. Artystka zabiera nas w niezwykłą podróż przez wszystkie odcienie morskich toni. Na jej płótnach znajdziecie zarówno kojący spokój tafli wody o brzasku, jak i potęgę wzburzonych fal. To, co wyróżnia te prace, to unikalna technika malarska. To idealna okazja, by poczuć morską bryzę w samym centrum miasta i zatopić się w błękicie, który daje przestrzeń do marzeń. Wystawa trwa do 12 czerwca. Czynna jest od poniedziałku do piątku między 8 a 18.
1: Czas wolny w Szczecinie.
0: Jak wiele można opowiedzieć za pomocą 6 strun? Przekonacie się o tym podczas koncertu podopiecznych Przemka Bielca, szczecińskiego muzyka, gitarzysty i pedagoga. Koncert odbędzie się w piątek 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. W programie znajdzie się niezwykle szeroki wachlarz brzmień. Od klasycznej powagi przez dynamiczne zespoły gitarowe, aż po największe hity muzyki rozrywkowej. To nie tylko popisy uczniów, ale też okazja, by posłuchać zaproszonych gości. A jeśli szukacie pomysłu na aktywne sobotnie przedpołudnie ze swoim maluchem, to już 30 maja o godzinie 10 odbędą się mospinki. To znacznie więcej niż zwykłe skakanie do muzyki. Przy dźwiękach granych na żywo najmłodsi będą odkrywać świat instrumentów, ćwiczyć koordynację i stawiać pierwsze kroki w prostych układach tanecznych. To także świetna okazja, by maluchy otworzyły się na rówieśników i nawiązały swoje pierwsze przyjaźnie w radosnej, muzycznej atmosferze.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
3: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleista obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
2: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
3: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takich bryły krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg tura. To jest brachy cerus, wcześniej były primogeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu. Niesamowite, że pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać. Tak?
2: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
3: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć. Tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny. No i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszczep, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
2: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
3: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko, bo w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i zasiedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy ich konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna. i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4 obiekty, 5, a poniżej już wkraczamy kolejną epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym, no to mamy piękno srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński, ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj, taki dosyć niewielki, okrągły. No.
2: Ale pięknie grawerowany.
3: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w kamieniu pomorskim na głębokości no bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko. Poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu, czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w kamieniu pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
1: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenhaima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśniewskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki, to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak? Na których papież wydawał pewne dekrety, tak? Między innymi dla poszczególnych diecezji, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Jerzego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Niestety w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg-Vorpommern, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
2: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
3: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gehenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
2: Tak, łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
3: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy nawet w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu Księstwa Pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie w takim celu, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
1: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
1: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
0: Aktywnie w Wolinie.
4: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
5: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
4: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
5: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
4: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
5: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Płotu brzegu i później wrócić pociągiem.
4: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
5: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 km takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
4: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych?

0: jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na Jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielobaltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
2: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie Pojezierzy Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Aktywnie w Wolinie.
1: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna na

0: Nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z Mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
0: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze? Gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, bo tam jest po prostu dużo turystów. A te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest Most w Siekierkach. Natomiast tam tłoku też nie spotkamy. Można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
0: Tak, no myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały te jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
0: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miesiącach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
2: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Elena.
5: Emilia.
2: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
4: Ja przyjechałam z Katowic.
5: Ja z Goleniowa.
2: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
5: No, w malarstwie trzecie miejsce. Ja w powiacie goleniowskim trzecie miejsce też.
2: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?
5: Tak, byłam w tamtym roku i też robiliśmy coś w tym typie. I fajnie było.
2: A w tamtym roku jaką nagrodę dostałaś?
5: Dostałam drugie miejsce w grafice.
2: A jak się nazywała twoja praca w tym roku i co dla ciebie było szczęściem?
5: No, hokeiści, bo gram w hokeja i jak na każdej grze gram, to mi się bardzo podoba, jestem szczęśliwa.
2: Dla ciebie co było szczęściem?
5: Ptaki, bo ja je obserwowałam jakby i dawałam im jedzenie.
2: A teraz na plaży tutaj co malujecie?
5: Jakieś abstrakcje.
6: No, poprawiamy to, co na was grałyśmy.
7: Ja jestem Julia i dostałam w kategorii 10-13 nagrodę. Mój obraz był pod tytułem Marzenie i była dziewczyna, która siedziała na krześle i czytała książkę.
2: A jaką techniką lubisz najbardziej malować?
7: Na początku lubiłam szkicować ołówkiem, teraz trochę już te farby, a tak to w sumie wszystkiego lubię próbować.
2: A jak się maluje i pracuje na plaży?
7: Bardzo dobrze, ja w ogóle mega lubię morze i w sumie jestem pierwszy raz prawie. Bo jeszcze jak byłam mniejsza byłam, ale tego trochę nie pamiętam.
2: A skąd przyjechałaś?
7: Z Stanisławowa pod Mińskiem Mazowieckim.
2: To gratuluję i bardzo dziękuję. Miłej zabawy.
8: Mam na imię Gabrysia. W tym roku zajęłam trzecie miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, która po prostu, którą zrobiłam jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma, 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. To bardzo ciekawie jest tutaj właśnie, lubię morze. Na mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie przyjaźń daje dużo szczęścia.
9: Mam na imię Jan Kosiński, otrzymałem nagrodę trzecie miejsce w kategorii malarstwo, 6-9 lat.
2: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
9: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety. Są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość. Chociaż ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
2: A podoba ci się na plaży, malowanie na plaży?
9: Tak, jest bardzo fajne i na pewno nie jest to samo moc, co malowanie na pracowni.
2: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: W tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
10: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna. Ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego, tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim i dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
2: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
10: No my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rokrocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu. Także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i dwie dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu, było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów i do takiej analizy psychologicznej. Ta edycja jest dość specyficzna, taka bardzo wyjątkowa właśnie też pod tym względem. Przewodniczącym jury jest profesor Marek Haładuda, profesor malarstwa pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. No, człowiek, który w Color Arcie jest chyba od 9 bądź nawet 10 lat z nami. Profesor Wiesława Markiewicz, szczecińska malarka związana z Akademią Sztuki Szczecińską do niedawna. Izabela Wolska, malarka szczecińska. No i ja, czyli plastyczka Goleniowskiego Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy. Trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekamy na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to, no to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
2: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
10: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
2: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinis, zostańcie z nami.
3: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców.
2: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
10: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasie Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też szkoleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała Kampania Przepis na Szczęście, nie inaczej. I prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem. Potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko Międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
2: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Ula Myszkinis, witam. Zapraszam Was na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło i zapowiadać to, co przed nami.
3: Blisko mieszkańców.
2: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. Za trochę ponad miesiąc, 15 czerwca w Międzyzdrojach, rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się quadem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować międzyzdrojskie wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników? I jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być? O tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Dlaczego ludzie toną?
12: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, w którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonięć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze w ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze, ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które choć rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę jeżeli nagle do tej wody wpadną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
11: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
12: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno WOPR-owcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego, mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR, pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk, bo w sposób taki, że jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie takiej sytuacji kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
11: Oczywiście jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z Pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
12: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplej. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej. Turystów przyjeżdża z roku na rok więcej. Mamy więcej interwencji, patrząc w skali globalnej. Natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, o której wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powiek, to jest liczba utonięć. I ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
13: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
12: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa akwaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład Świnoujście, takie jak Kołobrzeg, tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie, więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo WOPR-u będzie na pewno obecne.
2: O działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
12: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym czasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne, które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, albo tej obserwacji brak. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
13: Ratowniczki wodne w obszarze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
12: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parytet 50-50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie wskazują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, no to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś ją 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim, natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, no bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
11: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
12: No. To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować. No co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupienie jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo, właśnie same bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując, informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to czy to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach, no bo zamknięcią klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami godzina wypełniona tym, co w Szczecinie i województwie najciekawsze. Od sportowych legend, przez muzyczne uniesienia, aż po powrót do naszych ludowych korzeni. Sprawdzimy, co aktualnie gra w duszy naszego miasta i regionu, zaglądając m.in. do Filharmonii Szczecińskiej. Opowiemy też o niezwykłym projekcie. Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowy cykl warsztatów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który udowadnia, że folklor księstw Łowickiego może być fascynującą przygodą dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też praktycznego przewodnika po nadchodzących dniach. Prześwietlimy kalendarz imprez, żebyście wiedzieli, na które wystawy, koncerty i spotkania w Szczecinie oraz regionie warto zarezerwować wolny czas. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale zanim przejdziemy do kultury, kierujemy naszą uwagę tam, gdzie liczy się wytrwałość, pasja i najwyższe podium. Zaczynamy od sportowego serca miasta. Przed halą przy ulicy Szafera otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. A o tym, jak hartował się sport w naszym województwie, jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o tych sukcesach, rozmawiam z człowiekiem, który o naszych olimpijczykach wie wszystko. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
0: Sportowe Pomorze Zachodnie.
1: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
2: To jest łącznie 230 olimpijczyków. Mamy 50 paralimpijczyków, ale pozostańmy przy olimpijczykach, jeżeli można. Słowo 50 czy 230 oczywiście rozumiem jako województwo zachodniopomorskie, czyli ten twór samorządowy, który powstał 1 stycznia 1999 roku. 230 to, proszę Panią i Szanowni Państwo, 75 kobiet, 37 olimpijczyków, którzy odeszli do panteonu gwiazd polskiego sportu, 24 dyscypliny sportowe. No, trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jesteśmy terenem zimowym, w związku z czym siłą rzeczy ilość olimpijczyków musi być mniejsza, bo udział w igrzyskach zimowych, olimpijskich, możemy sobie w części tylko zaliczyć z jednym saneczkarzem i teraz niedawno, chociaż ona jest zawodniczką generalnie nie MKL Szczecin, gdzie tam jest jako lekkoatletka, a jako bobsleistka floty Gdynia, to jest właściwie wszystko, więc nie możemy się równać z tymi województwami, które mają w swoich warunkach zarówno obiektowych, jak i zimowych, większą możliwość udziału w igrzyskach w ogóle. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków, no siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje, 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są, aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowań.
1: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
2: To znaczy, wie pani, tu się musieliby wypowiedzieć specjaliści, trenerzy, co do kilku aspektów pojęcia potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale ich coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów szczecińskich i zachodniopomorskich, bo pani wybaczy i szanowni państwo, że ja będę również troszkę dotykał i całego województwa, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. A więc ten argument jest też niezmiernie ważny. I wreszcie po trzecie, no mamy powody, dla których można powiedzieć, iż mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków, to wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały igrzyska olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę, takie zawodniczki i zawodników się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
1: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w zachodniopomorskim? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
2: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie, od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa. Też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
1: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, jest naszym gościem. Do rozmowy z nim wrócimy już za kilka minut. A teraz pora na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Na półmetku prac związanych z budową nowej siedziby koszalińskiej stacji pogotowia ratunkowego niedawno na dachu obiektu zawieszono wiechę. Prace prowadzone są terminowo. W zachodniopomorskim pogotowiu pracuje blisko 1300 osób. Tylko w koszalińskiej filii zatrudnionych jest 59 osób. W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu zrealizowanych zostało blisko 3000 wyjazdów. Karetki przejechały 300 tysięcy kilometrów. W całym województwie zachodniopomorskim było to odpowiednio 150 tysięcy wyjazdów i ponad 5 200 tysięcy przejechanych kilometrów. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Wracamy teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia do tej sprawy. Miejska spółka na początku maja ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówił naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty Wojciech Jachim.
4: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
5: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
4: Ma być prościej, ładniej?
5: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
3: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. A konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Prace można składać do 10 czerwca. W Świnoujściu powstaną 2 nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody. Jeden na Karsiborze, drugi na Wolinie. Różnorodność lokalnej fauny i flory będzie można podziwiać przez lunety krajobrazowe o 25-krotnym powiększeniu. Lokalizacje nie są przypadkowe. To miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, szczególnie cenione przez miłośników obserwacji ptaków. Punkty obserwacyjne mają wzbogacić ofertę turystyczną Świnoujścia i pełnić funkcję edukacyjną. Mają powstać do września tego roku, o czym informował portal iświnoujście.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia wracamy do samorządowego szlaku wodnego. Umowa już jest podpisana. W tegorocznej edycji Świnoujście, Szczecin, samorząd województwa, gmina Police, gmina Nowe Warpno oraz powiat Policki przeznaczą na realizację projektu po 150 tysięcy złotych, natomiast gmina Stepnica i powiat Goleniowski po 75 tysięcy. Pisał o tym szeroko portal Szczecińskiej Wyborczej. Tramwajem wodnym kończymy przegląd wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Ewie Pasierbiewicz i jej gościom.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed halą przy ulicy Szafera wyrosła Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Tablice, które są czymś więcej niż tylko elementem architektury. To 22 historie o nadludzkim wysiłku, przełamywaniu barier i chwilach, w których cała Polska wstrzymywała oddech przed telewizorami. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
0: Sportowe Pomorze Zachodnie. Nie.
1: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
2: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali. Wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze no powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, 100 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców. Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji. Także ja uważam, że w tej chwili cały spór, myślę taki nieco emocjonalny, no właśnie, bardziej szczeciński, czy bardziej wojewódzki, czy bardziej polski, idzie o tor kolarski. Czy w Szczecinie budować od nowa, tak modernizować, aby spełniał on warunki, wszelkie warunki, ale są to wydatki no, zbliżone do kilkudziesięciu, a nawet blisko setki milionów złotych. No i to jest też z reguły trójkąt. Środki budżetu państwa mieszczące się w takim programie bazy sportowej strategicznej dla polskiego sportu. Sam tworzyłem taką ustawę, w której pieniądze przysłowiowe totolotkowe na takie obiekty w 95% można przeznaczać, czy też realizować to w formie 50 na 50, czy 70 na 30.

0: środki rozdrabnią i automatycznie tą listę potencjalnych olimpijczyków, żeby to jakąś puentą skończyć, oczywiście ogranicza. W związku z tym życzymy sobie, aby w tej polityce sportowej z priorytetem olimpijskim było jak najwięcej, po pierwsze, zdrowego rozsądku, ale i przewidywalnych efektów, na które się przecież te obiekty buduje. Posłużę się przykładem pływaków. Zanim powstała floating arena, czyli basen olimpijski, mieliśmy wielu olimpijczyków w pływaniu. Jakoś po jej wybudowaniu, po jej uruchomieniu i po wielu latach, owszem, mamy znakomitych pływaków naszego MKP Szczecin, wiodącego klubu, jeśli chodzi o pływanie, z znakomitymi trenerami, ale tych olimpijczyków już później było coraz mniej, a ostatnie 2-3 igrzyska to już tak bardzo skromniutko.
1: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
0: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w igrzyskach olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować, choćby między innymi po to, aby nie było już różnego rodzaju afer sportowych na poziomie olimpijskim, co się czasami zdarzało, żeby nie było tam polityki, po to w końcu stworzono igrzyska, aby w tym czasie przerwać wszelkie wojny i spory między narodami i nie tylko. To będzie wymagało wielkiej pracy i trochę w niej naszego właśnie udziału, przybliżania tego wszystkiego, co niesie za sobą olimpizm i sport w wydaniu olimpijskim. Mam nadzieję, że jeszcze długo, oby jak najdłużej, Igrzyska Olimpijskie co 4 lata były najważniejszym dla sportu wydarzeniem, które sobie każdy, który tam wystartuje, nie tylko cenił, ale był z tego dumny, bo to jest pewien szczyt sportowej kariery, jaką każdy młody człowiek przed sobą, jeżeli chce ją zrealizować w sporcie, może uczynić. Tym bardziej, że w wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. I tak jest w bardzo, bardzo, bardzo wielu przypadkach. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
1: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, był naszym gościem. Zostawiamy na chwilę sportowe emocje, by zanurzyć się w barwnym świecie tradycji, która, jak się okazuje, wcale nie musi być nudna czy zakurzona. Rusza właśnie projekt o wymownym tytule Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowa inicjatywa Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. O tym, jak w nowoczesnym mieście budzi się ludowa dusza i dlaczego warto choć na chwilę zamienić codzienny strój na kolorowe pasy. Rozmawiam z Krzysztofem Dąbrowskim, zastępcą kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Skąd taki pomysł na warsztaty?
3: No, pomysł wyniknął z tego, że my już wcześniej realizowaliśmy tego typu warsztaty. W zasadzie propozycja wyniknęła od mojej cioci, która jest wychowawczynią w przedszkolu i chciała, żebyśmy przyszli do jej podopiecznych i pokazali trochę, kim jesteśmy, co robimy, pokazali nasze stroje, pokazali naszą pasję. No i oddźwięk był tak fantastyczny, no i gdzieś tam drogą pantoflową to poszło dalej, że dostaliśmy bardzo dużo propozycji również przyjścia do różnych innych placów na terenie Szczecina. No wtedy nam się tak gdzieś zaczęło kiełkować w głowie, że to jest

0: prostu bardzo dobry pomysł i pewna nisza, która nie została wykorzystana, a faktycznie nie tylko oddźwięk był pozytywny od pań wychowawczyń czy różnych osób prowadzących placówki edukacyjne, ale od samych dzieci, które po prostu fantastycznie reagowały na tego typu aktywności i aż lgnęły do tego typu treści, które prezentowaliśmy na tego typu warsztatach.
1: Co jest głównym celem projektu? Edukacja, promocja folkloru, integracja dzieci i młodzieży?
0: Po trosze ze wszystkiego, ale przede wszystkim właśnie chyba ta strona integracyjna, ta strona angażująca trochę ruchowo, no bo jednak dzieci w przedszkolu, mamy nadzieję, że jak najwięcej tych informacji, które przekazujemy, zostanie później na przyszłość, no ale jednak nam najbardziej chodzi o to, że jeżeli mamy gdzieś tam zajęcia z dziećmi, które no, są jednak w wieku przedszkolnym, no to najważniejsze, żeby jak najwięcej dawać tych elementów, które je zainteresują, czyli właśnie różne zabawy wspólne, taneczne, wspólne tańce, nauka poprzez właśnie zabawę, poprzez ruch, a ta sfera taka wiedzowa, taka sfera przekazywania pewnych informacji, no to też w formie pytań, w formie takich fajnych interakcji z tymi dziećmi, no też fajnie to wygląda, kiedy my pytamy o różne sprawy, które dla nas wydają się oczywiste, na przykład przedstawiamy wełniaki łowickie, ponieważ ten nasz projekt dotyczy teraz księstwa łowickiego, pokazujemy wełniaki łowickie, czyli stroje różne ludowe z tego regionu, pytamy z jakiego materiału to jest, z jakiego zwierzęcia pochodzą wełniaki i często są naprawdę zaskakujące odpowiedzi, na przykład ostatnio któryś z przedszkolaków odpowiedział nam, że z mrówki. I to jest na pewno jedna z tych fajniejszych sytuacji, kiedy naprawdę, no po prostu aż my mamy ogromną radość z tego, kiedy te odpowiedzi słyszymy.
1: Czy folklor trzeba dziś młodym ludziom pokazywać inaczej niż kiedyś?
0: Myślę, że ten folklor po prostu musi być obecny. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że on, jak kiedy ja byłem mały w przedszkolu, mam takie nagrania, że ćwiczyliśmy na rytmice do tych dźwięków takich bardzo popularnych krakowiaków, właśnie różnych polek, tych dźwięków ludowych było bardzo dużo. No i pomyślałem, że po prostu to musi być ciągle obecne. I faktycznie jest, faktycznie to zainteresowanie wśród wychowawczyń w szkołach i przedszkolach cały czas jest żywe. My po prostu chcemy to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Chcemy tą formę bardziej ustabilizować, pokazać jakąś taką pigułkę wiedzy dla tych młodych osób, żeby potem na przyszłość, no po prostu ta wiedza wzrastała i być może również zainteresowanie. Ja jestem gdzieś tam właśnie, można powiedzieć, przykładem tego, że kiedy od przedszkola to zainteresowanie do polskiej kultury ludowej no gdzieś tam się przekazuje, no to potem one kiełkuje, no i na przyszłość zostaje aż no, do tego wieku dorosłego.
1: Czyli warsztaty to nie tylko taki pokaz zespołu folklorystycznego, ale też uczestnicy mogą dotykać elementów stroju, przymierzać je, uczyć się prostych kroków, śpiewać, tak?
0: Zdecydowanie. My mamy pewną taką strukturę tych warsztatów, kiedy my na początku właśnie rozmawiamy, trochę no właśnie słuchamy tych bardzo ciekawych odpowiedzi od najmłodszych uczestników. Następnie właśnie pokazujemy ta taka forma też, która ma rozbudzać wiele zmysłów, czyli właśnie pokazujemy, jak ciężkie są te stroje, pytamy, co jest charakterystycznego w strojach, w tym wypadku łowickich, czyli ten różnokolorowe pasy, różne kwiatowe elementy, więc to bardzo rozbudza też no, te zmysły i wyobraźnię. I następnie przechodzimy do tej formy takiej bardziej taneczno-zabawowej, śpiewamy razem z najmłodszymi uczestnikami, więc bardzo dużo staramy się atrakcji wprowadzać.
1: O tym, jak ludowe pasiaki i tradycyjne kroki stają się nowym językiem komunikacji z młodym pokoleniem, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Powracamy do naszej rozmowy o barwnym świecie ludowych tradycji, które, jak się okazuje, w Szczecinie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Cały czas towarzyszy nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Nasze miasto.
1: Dlaczego pierwsza edycja została poświęcona właśnie księstwu łowickiemu?
0: W zasadzie dlatego, że my obecnie jako zespół, młody zespół, mamy dostęp do tego typu strojów, mamy już opracowanie zachowaną pewną część artystyczną z księstwa łowickiego przedstawiamy na różnych scenach, więc mogliśmy dostosować ten projekt. Jeszcze opcja jest taka i będzie na pewno w przyszłości, żebyśmy zaprezentowali region Beskidu Żywieckiego oraz Rzeszowszczyzny, no bo to są właśnie te regiony, które w tym momencie mamy możliwość zaprezentować. Prezentujemy na różnych scenach w regionie oraz poza regionem. Rozwijamy się jako zespół. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do tego kolejne regiony. Będziemy mogli sami się rozwijać i następnie tą wiedzę, którą pozyskamy, będziemy mogli przekazywać dalej właśnie i tym najmłodszym osobom, i osobom w ośrodkach wsparcia, różnego rodzaju jednostkach pomocowych.
1: Czy współpracujecie z innymi zespołami folklorystycznymi, na przykład z Podkarpacia?
0: Z Podkarpacia akurat jeszcze nie, ale tak jak mówiłem, jesteśmy młodym zespołem, staramy się te kontakty nawiązywać. Mamy bardzo bliską relację z zespołem z Wrocławia, zespołem Wrocław. Mamy różne relacje, chcemy nawiązywać. Teraz w tym roku jest plan, żeby pojechać do Lublina, zobaczyć, jak w Lublinie zespół też przy Uniwersytecie Medycznym działa. Staram się tutaj nawiązać kontakt, więc na pewno to doświadczenie między zespołami chcielibyśmy pozyskiwać, chcielibyśmy mieć. Wszystko jest przed nami moim zdaniem i bardzo staramy się, żeby ta wymiana doświadczeń następowała. Na razie nie z zespołami, ale staramy się kontaktować z ekspertami konkretnymi z tych regionów. Najbliższa nasza właśnie aktywność polega na tym, że będziemy rozwijać się tak artystycznie w temacie regionu rzeszowskiego i w tym właśnie celu teraz działamy. I najbliższe nasze zgrupowanie jeszcze w tym miesiącu będzie poświęcone właśnie Rzeszowowi.
1: Czy myślicie również o pokazywaniu tradycji związanych z Pomorzem Zachodnim? Albo z historią Szczecina?
0: Mamy taki pomysł, jako zespół uniwersytecki, my jednak staramy się pokazywać to piękno folkloru bardzo szerokie, gdzieś tam z myślą o tym, że będziemy reprezentować nasz region, naszą uczelnię, również poza granicami Szczecina. I gdzieś tam ta specyfika zespołów uniwersyteckich jest taka, że faktycznie ten folklor jest bardzo mocno zróżnicowany. Wiemy, jaka historia tutaj naszego regionu jest, no, gdzie ona się rozpoczęła tak naprawdę roku 45, no ale ten folklor był już obecny tak naprawdę od samego początku. Teraz oczywiście rodzą się pewne pomysły na odwzorowanie tego folkloru sprzed wojny, folkloru mieszkańców niemieckojęzycznych. Są pomysły, żeby tworzyć nowe stroje ludowe. No my na razie takich pomysłów nie mamy. Staramy właśnie się rozwijać w tym zakresie, żeby poznawać kulturę, sami poznawać kulturę różnych innych regionów, szyć i pokazywać stroje właśnie z regionów obecnie właśnie Żywca, Łowicza, Rzeszowa. W planach na pewno są inne jeszcze u nas regiony góralskie, może Polska Centralna, ale wszystko przed nami.
1: Czy dla uczestników warsztatów ma znaczenie to, że folklor pokazują i młodzi ludzie?
0: No, zdecydowanie. Niektórzy mają naprawdę jako studenci różnych kierunków terapeutycznych, fizjoterapeuci przyszli, osoby, które będą pracowały na co dzień z dziećmi, no to mają na pewno niektórzy lepsze, niektórzy z uwagi na swoją pracę muszą mieć dobre podejście, no i mają. I u nas jest wiele osób, które po prostu aż się garną do tego, żeby pracować z dziećmi. To po prostu widać ile radości. Ja się przyznam, że sam dużego doświadczenia z pracy z dziećmi nie mam, no ale kiedy podbiega do mnie dziewczynka, chłopiec, którzy chcą się ze mną bawić, właśnie bardzo mocno się angażują w te zabawy ludowe, no to po prostu wielka to jest przyjemność i nawet taka osoba, która nie do końca czuje się pewnie w tych relacjach, no ma ogromną przyjemność z tego i muszę sam przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie.
1: A jak przygotowujecie się do prowadzenia takich warsztatów?
0: No my mamy tą ogromną przyjemność, że naszą kierowniczką jest dr Anna Knyszyńska, która jest fizjoterapeutką, dydaktyczką wieloletnią, osobą zaangażowaną w folklor od ponad 26 lat. No i ona tak naprawdę prowadzi te nasze zajęcia, przygotowuje nas do zajęć, opracowuje cały scenariusz tych warsztatów, no i później jak się to prowadzenie w jej wykonaniu jest po prostu tak dobrze przygotowane, że już wchodzimy na te wyżłobione przez nią tory, jesteśmy świetnie przygotowani, po prostu idziemy z prądem tego, co ona tworzy, więc nasza pani kierownik na pewno tutaj nas prowadzi jak najlepiej w tego typu warsztatach. swoim świetnym przygotowaniem.
1: Tak, myślę, że ten projekt jest też takim sprawdzianem dla was, dla zespołu, prawda?
0: No my jesteśmy młodym zespołem zdecydowanie i można powiedzieć, że to są nasze pierwsze próby robienia właśnie tego typu zadań publicznych. Jako stowarzyszenie może musimy się przyznać, że to jest pierwszy nasz sukces, uzyskanie środków na tego typu projekt. Już mamy pomysły na kolejne. Udało się dość szybko, dość fajnie. Myślę, że ta nasza koncepcja po prostu się spodobała. No i też byliśmy przygotowani. Mieliśmy wcześniej doświadczenia pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, więc to po prostu ujednoliciliśmy, stworzyliśmy jeden scenariusz, stworzyliśmy też tą promocję tego zadania. Już to wszystko z doświadczenia naszego wynikało. Po prostu udało się uzyskać środki na większą skalę teraz, żebyśmy mogli to realizować na terenie Szczecina w jak najlepszym stopniu.
1: Pasja, kolorowe łowickie pasiaki i energia, która udowadnia, że szczecińska młodzież potrafi czerpać z tradycji garściami. Projekt Od Szczecina Polska się zaczyna to bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych tego sezonu, pokazująca, że folklor ma w naszym mieście niezwykle świeże oblicze. O tym, jak taniec ludowy staje się przygodą życia, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. A teraz zapraszam do budynku, który stał się architektonicznym i kulturalnym symbolem nowoczesnego Szczecina. Biała lodowa bryła przy ulicy Małopolskiej to nie tylko ikona światowego designu, ale przede wszystkim żywy organizm, w którym klasyczny kanon spotyka się z odważną awangardą. Prowadzenie instytucji o tak silnej marce to balansowanie między wielką symfoniką a nowoczesną edukacją, między pielęgnowaniem tradycji a nieustannym zaskakiwaniem publiczności. Dziś sprawdzimy, co kryje się za kulisami tego sukcesu, jak buduje się relacje z wymagającym melomanem i czy w XXI wieku muzyka klasyczna wciąż musi walczyć z mitem elitarności. Naszym gościem jest dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, Przemysław Neumann.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Czym dziś jest Filharmonia Szczecińska? Taką świątynią muzyki, nowoczesnym centrum kultury, czy też może jednym i drugim?
3: No chyba trochę jednym i drugim, natomiast no, przede wszystkim z nazwy jest Filharmonią, więc główną naszą rolą jest jednak tworzenie sztuki muzycznej poprzez orkiestrę symfoniczną na możliwie najwyższym poziomie i to jest nasze główne zadanie. Natomiast no, Filharmonia w Szczecinie nie jest tylko instytucją, w której grane są piątkowe koncerty symfoniczne. To spektrum naszej działalności jest znacznie szersze i myślę, że oferta, czy szerokość tej oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom, pozwala na to, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
1: Proszę powiedzieć, jak buduje się repertuar, żeby z jednej strony szanować klasyczny kanon, a z drugiej nie zmieniać Filharmonii w takie miejsce przewidywalne?
3: No, ja myślę, że żeby Filharmonia była przewidywalna, to trzeba się mocno postarać, żeby tak było. To znaczy trzeba po prostu ograniczać się tylko do takich szlagierów i hitów orkiestrowych, a muzyki klasycznej, samej muzyki klasycznej na orkiestrę jest nieprzebrane morze. Nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego, co wartościowe tak naprawdę. I oczywiście, że musimy budować repertuar w oparciu o taki standardowy, żelazny repertuar symfoniczny, bo w ten sposób również wychowujemy melomanów, również młodych, więc ten żelazny repertuar musi być i od niego tak naprawdę zaczynamy układanie programu, ale no, ta oferta jest znacznie szersza. Już nawet zostając teraz tylko przy samych piątkowych koncertach symfonicznych, no to jest całe morze muzyki polskiej nieodkryte. Jest światowa literatura pierwszego szeregu, ale też drugiego szeregu, który często bywa bardzo ciekawy i odkrywczy. Myślę, że kluczem do tego, żeby ta oferta była dobrze skonstruowana, jest to, żeby zadbać o to, żeby każdy koncert, albo inaczej, żeby ludzie, którzy przychodzą na jakiekolwiek nasze wydarzenie, wychodzili z poczuciem tego, że dostali dobre danie, tak, które im zaserwowaliśmy. I wydaje się, że to jest tak naprawdę kluczowe, bo oczywiście, że jest muzyka łatwiejsza w odbiorze, jest muzyka trudniejsza w odbiorze. Jeżeli zrobimy koncert z samą muzyką trudną, współczesną, która jest wymagająca dla słuchaczy, no to tak naprawdę sami sobie robimy kłopot, bo i jest taki koncert ciężej sprzedać i zapełnić salę, i też ci ludzie, którzy przyjdą, mogą wyjść przytłoczeni czy wyczerpani, bo to jest rzeczywiście wymagające. Trzeba ten repertuar układać mądrze i dobierać te utwory w taki sposób, żeby one no po prostu były w całości atrakcyjne dla publiczności. To jest oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, o tę stronę piątkowych koncertów symfonicznych, bo tak naprawdę na repertuar filharmonii składa się to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty jazzowe, i koncerty z muzyką świata, i cała gałąź naszej edukacji, gdzie też mamy właściwie od koncertów dla maluszków, takich naprawdę maluszków, warsztaty Radio, na które ciężko jest zdobyć bilet, nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a my po prostu nie jesteśmy w stanie już tego więcej robić z powodów ograniczeń czasowych i lokalowych, przez koncerty dla dzieci w wieku szkolnym i w takim wymiarze, powiedzmy, jak to nazwać, wyjść klasowych ze szkoły, ale też koncertów, gdzie rodzice mogą zabrać swoje dzieci, i tutaj nasz cykl z Akademią Młodego Melomana wychodzi na pierwszy plan, gdzie gra cała orkiestra, nic tutaj nie udajemy, nie idziemy w półśrodki, tylko pokazujemy. To są drogie rzeczy oczywiście dla nas i one się w żaden sposób nie są w stanie zbilansować, ale jeżeli chcemy wychowywać swoich przyszłych melomanów, którzy będą do nas chodzić również na te koncerty symfoniczne, no to trzeba ich traktować poważnie, więc cała ta gałąź edukacyjna jest tutaj mocno rozwinięta. Są też w końcu festiwale i tutaj też jest ich sporo, może tej edukacji zaczynając właśnie jest festiwal STD, czyli Słyszę Dobre Dźwięki. Będziemy mieli w przyszłym sezonie, ale jeszcze w tym roku festiwal poświęcony naszemu patronowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który obchodzi swoje 150. urodziny w tym roku. Więc ta oferta naprawdę jest szeroka i no i co? No, po pierwsze trzeba zadbać o to, żeby ona była na maksymalnie wysokim poziomie i to staramy się tutaj robić, no zresztą Filharmonia robi to od wielu lat, to jest myślę klucz do tego sukcesu również frekwencyjnego, no więc robić to wszystko na możliwie najlepszym poziomie, a z drugiej strony zadbać o te różnorodność, o której powiedziałem, czyli to, żeby ta oferta była możliwie szeroka i żeby każdy mógł się w niej odnaleźć i mógł coś znaleźć tutaj dla siebie.
1: A jakie wydarzenia obecnego sezonu uważa pan za szczególnie ważne?
3: To ciężko zawsze powiedzieć, bo to jest pytanie, które mi jest często zadawane też jako dyrygentowi, którą symfonię lubię najbardziej, albo który tam utwór jest mi szczególnie bliski. A ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że ten, którym właśnie aktualnie dyryguję i ten, który właśnie przygotowujemy. Więc tak naprawdę każdy koncert coś w sobie ma jak myśl przewodnią i stoi za nim jakaś konkretna idea i konkretny pomysł na to, żeby te właśnie utwory zabrzmiały w tym konkretnym czasie z tymi konkretnymi wykonawcami. Więc tych koncertów jest rzeczywiście dużo. Ja mógłbym o każdym właściwie koncercie, który tutaj co tydzień ma miejsce, coś tam dobrego opowiedzieć i powiedzieć, dlaczego on właśnie jest szczególny, ale tak naprawdę chyba skończę tak, jak to znaczy te utwory, które aktualnie przygotowujemy, to są te, które są najważniejsze, najbliższe i którymi no, żyjemy po prostu w danym momencie.
1: Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za moment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym razem zajrzymy tam, gdzie publiczność zazwyczaj nie ma wstępu. Bo choć widzimy tylko finałowy, uroczysty koncert, to za każdym dźwiękiem stoi ogromna praca całego zespołu.
2: Nasz Szczecin.
1: A jak wygląda codzienność muzyków poza samym koncertem od strony prób, przygotowań, dyscypliny pracy?
3: No to jest, można powiedzieć, praca jak każda inna. To jest ciężka fizyczna i psychiczna praca. Jeśli mówimy o orkiestrze, no to porównując to trochę do teatru, no to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj co piątek mieli premierę nową, teatralną. Oczywiście stopień skomplikowania naszych koncertów jest znacznie mniejszy niż na przykład w operze, gdzie są potrzebne kostiumy, dekoracja, soliści, chór, balet, choreografia i tak dalej, światła i cała reszta. Tutaj właściwie można powiedzieć jest tylko w cudzysłowie muzyka, więc stopień jakby skomplikowania jest mniejszy, stąd też możliwość tego, żeby co piątek grać nowy koncert z innym repertuarem. No, ale żeby taki koncert musiał odbyć, no to od początku tygodnia musimy przygotowywać się na próbach do tego, żeby w piątek ten koncert zabrzmiał. Te próby są codziennie, w piątek rano jest próba generalna, czyli taka ostatnia próba, która już jest takim trudnym koncertem, można powiedzieć, no a potem wieczorem już tylko 19 gasną światła, orkiestra wychodzi na scenę, dyrygent i zostajemy my i muzyka. Więc tak wygląda taki cykl pracy. No, sama orkiestra to jest też bardzo taki niecodzienny twór, mogę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście, no, każda z tych 80 osób to jest wysoko wyspecjalizowany fachowiec w swojej dziedzinie, bo każdy muzyk 17 lat uczy się gry na instrumencie po to, żeby móc potem zdać przesłuchanie do orkiestry i być jej członkiem. Więc to są rzeczywiście fachowcy w każdym calu. No ale ta specyfika polega na tym, że oni wszyscy muszą w jednym miejscu, w jednym czasie, pod jedną, nie wiem jak to powiedzieć, komendą, tak, dyrygenta, pracować, współpracować ze sobą i jakby dopasowywać swoje umiejętności do ogólnej wizji, która musi być spójna po to, żeby była przekonująca też dla publiczności, więc to jest no, taka praca, nieustanna praca na emocjach, bo my właściwie cały czas wzbudzamy te emocje w sobie jako muzycy, po to, żeby móc je przełożyć na emocje wywoływane wśród publiczności, więc to no, to jest taka praca, można powiedzieć, z jednej strony wymagająca dużego takiego reżimu i takiej pokory, a z drugiej strony no, bardzo piękna, bo dajemy ludziom emocje, które ciężko jest poczuć w innych okolicznościach albo właśnie bez wyjścia z domu i bez doświadczenia tego w sali koncertowej.
1: A co stanowi takie największe wyzwanie przy prowadzeniu orkiestry?
3: Największe wyzwanie, ja myślę, że to jest chyba tak naprawdę nieustanne budowanie zespołu, znaczy to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że gramy do jednej bramki, że wzbudzamy te emocje wspólnie w sobie. Trudnością jest to, że tak naprawdę przy kilkudziesięciu osobowym zespole, no a o takim mówimy w przypadku orkiestry, nie da się zrobić w taki sposób, żeby wszyscy ze sobą się lubili czy kochali. No, to jest, nie da się takiego stanu osiągnąć. Natomiast no i oczywistym jest, że nie będziemy wszyscy razem ze sobą jeździć na wakacje albo w weekendy razem chodzić na grilla, bo jedni się lubią mniej, inni się lubią bardziej, a są tacy, którzy po prostu ze sobą nie przepadają i to też jest okej. Natomiast to wszystko musi się skończyć w momencie, kiedy wchodzimy na scenę i razem wspólnie muzykujemy, bo wtedy oddychamy jak jeden organizm, przeżywamy jak jeden organizm, stajemy jeden obok drugiego albo jeden za drugim. I to jest taka, tutaj już nikt nie bierze jeńców, tutaj wszystko się dzieje już na najwyższym, tak powiedziałem, stopniu emocji, ale też na takim doładowaniu trochę, znaczy my tutaj musimy ten zespół cały czas tworzyć, z każdą próbą, z każdym koncertem starać się podnosić poziom, z każdą nowo przyjętą osobą w miejsce kogoś, kto odchodzi, bo na przykład osiągnął wiek emerytalny i już idzie na zasłużoną emeryturę, no to każda nowa osoba musi być wzmocnieniem tego zespołu, musi być kimś, kto dokłada coś od siebie. Tutaj jest też ważne oczywiście takie patrzenie też pod kątem, nie tylko w takim warsztatowym, czy ktoś dobrze gra na instrumencie, bo to ludzie, którzy się zgłaszają tutaj do pracy, to wszyscy grają dobrze na instrumencie. Oczywiście tam jakieś detale ich różnią i są lepsi i gorsi, natomiast no, też dbamy o to, żeby oni się też osobowościowo odnaleźli w tym zespole. Stąd też te okresy próbne, stąd też właśnie całe takie wsparcie, które dostają nasi nowi pracownicy po to, żeby móc wejść w ten zespół i być jego wzmocnieniem, tworzyć go razem z nami wspólnie. Więc myślę, że tak, że utrzymanie tej grupy właśnie bardzo takiej no to są często też wrażliwi ludzie albo bardzo wrażliwi ludzie, więc utrzymanie ich w całości i w takim poczuciu, że właśnie idziemy w jedną stronę i robimy coś wspólnie razem, no to jest, myślę, najtrudniejszy moment i najtrudniejsze zadanie, które stoi przed szefem chyba każdej orkiestry tak naprawdę, bo sama kwestia muzyki, no to potem to już jest, to już można powiedzieć, że to jest właściwie czysta przyjemność dla nas, no. Natomiast żeby ten zespół był i stał za sobą i żeby to była zgrana grupa ludzi, to tak, to myślę, że to jest największe wyzwanie.
1: O wyzwaniach, codziennej dyscyplinie muzyków i o tym, jak Szczecińska Filharmonia staje się domem dla każdego melomana, opowiadał nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Od dźwięków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej przechodzimy teraz do magii wielkiego ekranu. Pora sprawdzić, co przygotowały dla nas szczecińskie kina na nadchodzące dni. Przed nami przegląd filmów, które zadowolą zarówno fanów mocnych wrażeń, jak i tych szukających w kinie chwil refleksji czy rodzinnej rozrywki.
2: Ciekawy film.
1: W czasach upadającej prasy papierowej trwa walka o wpływy. Diabeł ubiera się u Prady 2 powrócił do kin w nowej odsłonie po 20 latach, a postać Meryl Streep jest genialna, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
4: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
1: W głównych rolach występują także Anne Hathaway oraz Emily Blunt i Stanley Tucci. Jeśli szukacie w kinie mocnych wrażeń i dreszczu przerażenia, ten tytuł jest właśnie dla was. Na ekranie szczecińskich kin Pasażer. To opowieść o młodej parze, która u progu nowego etapu życia wyrusza w daleką trasę. Ich podróż zmienia się w piekło, gdy stają się świadkami makabrycznego wypadku. Szybko jednak okazuje się, że najgorsze nie było samo zdarzenie, ale to, co zabrali ze sobą z miejsca tragedii. Demoniczna istota, znana jako pasażer, nie spocznie, dopóki nie zamieni ich życia w krwawy koszmar. Czy uda im się uciec przed złem, które podróżuje tuż obok nich? Przekonajcie się sami, oglądając ten mroczny thriller na wielkim ekranie.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli zastanawiacie się, jak wyczarować uśmiech, który nie zniknie przez cały dzień, szukacie prezentu, który zamiast na półkę trafi prosto do dziecięcych wspomnień, to mamy dla was kierunek idealny. Już w najbliższą sobotę szczecińska Kids Arena zamieni się w krainę, gdzie nuda po prostu nie ma wstępu. Pod hasłem wielkiego świętowania Dnia Dziecka na wszystkich małych poszukiwaczy przygód czeka 6 godzin bez troski. Będą dmuchańce, malowanie buziek, lody, obowiązkowy punkt programu dla każdego łasucha i animacje. Profesjonalna ekipa zadba o gry, konkursy i wspólną zabawę. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimacie aktywności dla najmłodszych, bo Dzień Dziecka w Kids Arenie to nie jedyny sposób na rozładowanie dziecięcej energii. Jeśli szukacie pomysłu na wspólny czas, który łączy zabawę ze sportem, to idealnym wyborem mogą być rolki. Od czego zacząć swoją przygodę z 8 kółkami, jak nie utopić pieniędzy w kiepskim sprzęcie i na co naprawdę warto wydać każdą złotówkę. Słuchajcie uważnie. Naszym gościem jest Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Aktywnie w Szczecinie.
1: Jakie rolki kupić na początek, żeby później nie zniechęcić się tak szybko do jazdy?
5: Jeżeli chodzi o rolki, no to trzeba by było się zapytać samego siebie, jaki ma się na to budżet. Bo można kupić jakieś rolki fitnessowe i to będzie taki najtańszy wybór. Natomiast te rolki nie będą służyły do wszystkiego. Tutaj próbuję odpowiedzieć dyplomatycznie, więc te rolki nie będą służyły do wszystkiego i one po jakimś czasie będą no dosłownie wyjechane. To znaczy, jeśli będziemy chcieli robić coś więcej na tych rolkach, czyli jakiś slalom, free skate, chcielibyśmy, żeby te rolki nam stabilnie trzymały stopę, no to w tym momencie to niekoniecznie to jest to. Natomiast jeżeli chodzi już o takie lepsze rolki na lata, no to te rolki zaczynają się gdzieś od 600, czasami można znaleźć gdzieś też na internetach 500 zł, jakieś promocje. I to są rolki w tak zwanym hard bucie, czyli w twardej skorupie. Te rolki mają wewnętrzny but, który też jest wymienny i można go wyprać, czyli też super fajna sprawa, jeżeli chodzi o higienę i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj trzeba się liczyć z tym budżetem, ale ja myślę, że jeśli ktoś jest dorosły, już świadomy tego, że chciałby gdzieś tam kupić sobie lepszy sprzęt, to można faktycznie w to gdzieś zainwestować. I też polecam, na przykład jeżeli byłyby jakieś osoby ze Szczecina i nie wiedzą, jakie te rolki kupić, to na przykład zadzwonić się i zapytać się, że tutaj chciałbym kupić rolkę, a nie wiem jaką, nie? Bo to czasami ludzie też po prostu z niewiedzy kupują jakieś fitnessówki i myślą, że to jest okej. Natomiast czasami warto gdzieś przeczytać jakieś opinie, czy nawet, mówię, zadzwonić do jakiejś szkółki, zapytać się i wtedy człowiek jest trochę bogatszy o tą przydatną wiedzę. A jeśli jeszcze pani mnie pyta tutaj o rolki, to jeszcze domknę temat. Można też, jasne, pokusić się już, jak jesteśmy gdzieś tam w tej dziedzinie specjalistycznej, możemy się pokusić o kupno rolek typu freestyle slalom, tak, czyli do slalomu, gdzie tam szyna jest krótsza, kółeczka są mniejsze, ten but oczywiście to też jest w twardej skorupie, natomiast no te rolki to już jest koszt taki rzędu 800, 1000, 1500, zdarzają się za 2000. To samo jeśli chodzi o rolki do jazdy figurowej. I tutaj też to gdzieś będzie się zaczynało od 1000 zł. Natomiast żeby fajnie tutaj ten temat spuentować, ja myślę, że tak, jak ktoś zaczyna, to wiadomo, i jeśli ten budżet nie pozwala na więcej, to przecież można sobie kupić te rolki na początek, takie, jakie mieszczą nam się w budżecie, sprawdzić, zobaczyć, czy ten sport w ogóle jest dla mnie i po jakimś czasie stwierdzić, okej, chcę w to iść, inwestuję, chcę jeździć trochę bardziej świadomie, chcę jeździć lepiej i chcę, żeby te moje stopy niekoniecznie się męczyły w rolkach, nie? No to wtedy faktycznie szukamy i idziemy w trochę droższy sprzęt. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rolkami i jeszcze nie wie, w którą stronę, i jeszcze nie wie nawet, czy ta przygoda potrwa chwilę, czy dłuższą chwilę, to ja myślę, że też nic się nie stanie przez jakiś czas, podkreślam, jeżeli dana osoba będzie sobie jeździła na tym troszkę tańszym sprzęcie na początek.
6: A na co tak naprawdę warto wydać pieniądze, a na czym początkujący mogą trochę zaoszczędzić?
5: Ja w ogóle uważam, że warto jest, nie chcę robić autopromocji, ale uważam, że warto jest zainwestować na początku w lekcje. Nie musi to być pełen pakiet, ale jakąkolwiek lekcję, żeby się poczuć pewniej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy i żeby dać sobie tą możliwość tej poprawnej jazdy, która będzie nam sprawiała i satysfakcję, i przyjemność. Więc tutaj o tym na pewno bym wspomniała, natomiast chyba, że pytanie tyczyło się jakichś rzeczy związanych z rolkami.
6: Nie tylko rolki są potrzebne, ale też kask, ochraniacze, prawda?
5: A to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa i jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na tych rolkach, no to wiadomo, rolki, zapał, no to wiadomo, uśmiech i chęci, ale co też nie wszyscy wiedzą, ten kask może być, wiadomo, rowerowy, można go wykorzystać. Najlepiej by było, jakby to był kask typu orzeszek, już dedykowany do jazdy na rolkach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to są ochraniacze. Ochraniacze na piszczele, na nadgarstki i na łokcie.
6: Mówiła Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

dusza śpiewa. Usta milczą.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się